To jest Bonton Radio.

0: tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Zarzuty nadużycia uprawnień dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Znikną słynne fale Dunaju. Autostrady idą do remontu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tankowanie diesla coraz droższe. W ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy i jego średnia cena wynosi 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać kierowcy samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem? Mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
1: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
0: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni pracę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Polepszy się może za to stan kilku polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. Szczegóły Szymon Kępka.
2: W śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to kujawsko-pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji, ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
2: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
0: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
4: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
0: Dodajmy jeszcze, że mistrz Europy zdobędzie zarazem kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
5: Aura typowa dla wczesnej jesieni, czyli w kratkę. Chmur będzie sporo, słońca trochę mniej, a lokalnie popada. Na północnym zachodzie mogą się pojawić burze, z nimi porywisty wiatr. Na termometrach 12 stopni w górach, 17 w centrum i na zachodzie Polski.
6: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 4 i 9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: na pracę komunikacji miejskiej w Chełmie nadal otrzymujemy wiele skarg, podkreślali dziennikarze Sztandaru Ludu, przywołując ten temat w numerze z 28 września 1971 roku. Niemal co wieczór nie udaje się nam odjechać z przystanku końcowego linii numer 2, znajdującego się przy cegielni Chorodyszcze. Najczęściej nie ma autobusu albo też kierowca, kpiąc z rozkładu jazdy, rusza wcześniej, napisał w liście do redakcji czytelnik. Autobus numer 2 powinien odjechać z przystanku końcowego o 22:20, ale na przykład 24 i 29 sierpnia nie było go wcale. Przyjechała natomiast szóstka, lecz kierowca nie zatrzymał wozu na przystanku. Gdybyśmy notowali wszystkie figle chełmskiej komunikacji miejskiej, nazbierałoby się ich bardzo dużo. Z niecierpliwością oczekujemy korzystnych zmian.
1: Oprócz gastronomii, handlu, taką dziedziną szczególnie cieszącą się zainteresowaniem mediów była oczywiście komunikacja miejska, no i najczęściej niestety w takim wymiarze krytycznym. Rzeczywiście miasto się rozwijało, już liczyło około 40 tysięcy mieszkańców, sporo zakładów pracy, spora ilość ludzi przemieszczała się z domu do pracy i z powrotem, no i komunikacja miejska była rzeczywiście niezbędnym elementem, zresztą bardzo dużo ludzi korzystało w tym czasie z komunikacji miejskiej, no chociażby z tego względu, że ilość samochodów była oczywiście o wiele mniejsza. Ludzie często się przemieszczali w zasadzie z takich pobrzeży Chełma, więc ten dojazd był szczególnie istotny, bo właściwie łączył się z tym, żeby do pracy trafić na czas. No ale niestety, jak widać, komunikacja miejska nie funkcjonowała w tym zakresie właściwie. Autor w zasadzie zwraca uwagę, że to kierowcy są odpowiedzialni za taką sytuację, bo często opuszczają przystanki, czy nie zabierają pasażerów, no tak dosyć, można powiedzieć, indywidualnie traktują swoje obowiązki, ale wynikało to pewnie z różnorodnych jeszcze innych względów, z obciążenia, jednak słabego stanu sprzętu, bo to też dosyć duży wpływ miało na funkcjonowanie komunikacji. No i rzeczywiście najważniejszym elementem było to obłożenie komunikacji. Bardzo duża ilość ludzi przemieszczała się wtedy komunikacją. Mamy też również kilka szczegółów na temat funkcjonujących w tym czasie linii, czyli linia numer 2, która rozpoczynała kurs z cegielni Chorodyszcze i przez całe miasto przebiegała w kierunku Kamienia. Linia numer 3, która z kolei zajmowała się dowozem mieszkańców Okrzowa i okolic do centrum. Ponownie pojawia nam się spółdzielnia Postęp, szczególnie w tym późniejszym momencie, czyli około 22, kiedy kończyła pracę druga zmiana, no i powrót. Wtedy był dosyć skomplikowany. Pojawia się również linia numer 6. Tych linii już w tym czasie było dosyć sporo, no ale funkcjonowały z takimi różnorodnymi problemami. Trzeba przyznać, że przez cały okres PRL-u komunikacja ciągle była problemem, ciągle pojawiały się materiały, listy od czytelników, interwencje, aby rzeczywiście usprawnić funkcjonowanie tej dziedziny. Właściwie jednak niespecjalnie się to udawało i przez cały okres PRL-u z komunikacją miejską były różnorodne problemy.
2: Tamte dni, nasze dni, to był żart.
3: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: dam znać.
1: Reklama.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
3: Bonton Radio 100.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek. A to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś bierzemy na warsztat utwór, który jest definicją nowofalowego romantyzmu. To piosenka, która sprawiła, że trio z Londynu stało się światowymi supergwiazdami, a ich fryzury i kolorowe stroje zdominowały MTV. Panie i panowie, odkurzamy wielki przebój Thompson Twins' Hold Me Now.

zacznijmy od faktów, które mogą was zaskoczyć. Choć Hold Me Now brzmi jak kojąca ballada, jej geneza wcale nie była spokojna. Lider zespołu Tom Bailey oraz wokalistka Alana Curry byli wtedy parą w życiu prywatnym. Piosenka powstała bezpośrednio po ich ogromnej domowej awanturze. Alana wspominała po latach, że po burzliwym wyrzuceniu sobie pretensji nastąpił moment wyciszenia i pojednania. Tom usiadł do pianina, a ona zaczęła pisać słowa o tym, jak ważne jest, by po prostu się przytulić i przetrwać trudne chwile. To nie jest piosenka o idealnej miłości. To piosenka o naprawianiu relacji. Stay with me, let me love you. To szczery apel o bliskość po walce. Dlaczego ten utwór brzmi tak inaczej niż typowe syntezatorowe hity tamtego okresu? Thompson Twins, mimo że kojarzeni z nową falą, postawili na egzotykę. Kluczem do sukcesu był charakterystyczny motyw grany na marimbie przez Joe Louie'a. To właśnie ten instrument nadał utworowi ciepły, organiczny charakter, który idealnie kontrastował z chłodem ówczesnych automatów perkusyjnych. Produkcja spoczywała w rękach samego Toma Bailey'a oraz legendarnego Alexa Sadkina. Nagrania odbywały się w słynnym Compass Point Studios na Bahamach. Efekt? Utwór stał się największym hitem w karierze grupy, docierając do 4. miejsca w Wielkiej Brytanii i 3. miejsca na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 w 1984 roku. Hold Me Now to utwór nieśmiertelny, co potwierdza jego obecność w popkulturze. Jeśli oglądaliście film Od Wesela do Wesela z Adamem Sandlerem, na pewno pamiętacie scenę z tą piosenką. Utwór pojawił się także w grze Grand Theft Auto Vice City Stories, co wprowadziło go do świadomości młodszego pokolenia. Warto też wspomnieć o teledysku pełnym nasyconych kolorów, zbliżeń na dłonie i charakterystycznych cieni. Był on tak często opuszczany w MTV, że Thompson Twins stali się twarzami brytyjskiej inwazji na amerykańskie listy przebojów. Ciekawostką jest fakt, że zespół mimo nazwy nie składał się z bliźniaków ani nawet z osób o nazwisku Thompson. Nazwa pochodzi od detektywów z komiksu Przygody Tintina. Hold Me Now to więcej niż hit. To emocjonalna kotwica lat 80. Przypomina nam, że nawet w świecie zdominowanym przez maszyny i technologię, to ludzka potrzeba bliskości jest najważniejsza. Zostawiam was więc z Thompson Twins. Możecie przytulić kogoś bliskiego.

0: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
10: Bon Ton Radio. Raz, dwa, trzy, pięć, FM. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click-on to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. -70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: Znów alert na wschodzie kraju, znów w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Kolejne osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Będziemy też ostrzegać przed oszustwem na opał. Marcin Krzemiński. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Trwa kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Myśliwce podrywano też wczoraj, gdy w polską przestrzeń powietrzną na 300 metrów wleciał rosyjski śmigłowiec. Przebywał 42 sekundy w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Są też aktualne doniesienia z Kijowa. W nocnym rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba. Wczoraj zginęły dwie, 45 zostało rannych. Na władze Kijowa informują, że Rosjanie zaczęli uderzać szybszymi, wyżej latającymi i trudniejszymi do przechwycenia dronami. Krytyki Moskwie nie szczędził prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji, które w przeszłości prowadziły do tragedii, mówił prezydent.
1: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
0: Dlatego, jak mówił polski prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu. Zarzuty wyrządzenia przestępstw związanych z wyrządzeniem szkody wielkich rozmiarów w Polskiej Fundacji Narodowej usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze Anna P. i Piotr M. Byli członkowie zarządu spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy. Ze szczegółami Marcin Starzec.
2: Podejrzani, działając wspólnie z osobami finansującymi tę kampanię ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, mieli wyrządzić duże szkody majątkowe. Dodatkowo sama kampania skupiająca się na dyskredytacji środowisk sędziowskich była niezgodna ze statutem fundacji, ale była ona zbieżna z celami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, czyli ówczesnemu obozowi władzy, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
3: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia.
2: Podejrzani mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
0: Grozi im do 10 lat więzienia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, trzech mieszkańców okolicy Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
4: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Na koniec jeszcze muzyczna kartka z kalendarza. To już 35 lat. 24 września 1991 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się kultowa płyta Nirwany Nevermind.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Kastet w podręcznym bagażu. Przewoziła pasażerka autobusu jadącego z Ukrainy do Polski. Niebezpieczny przedmiot znaleźli funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściu granicznym w Dorohusku. Przeprowadzona ostatnio w całej Polsce akcja Speed pokazała niestety, że nasi kierowcy nadal mają poważne problemy ze stosowaniem się do ograniczeń prędkości. Widać to również po kontrolach chełmskich policjantów, którzy zatrzymali blisko 200 zmotoryzowanych. Prace przy budowie obwodnicy Chełma nie zwalniają tempa i obecnie ich zaawansowanie wynosi 66%. Aktualnie ich wykonawca układa masę bitumiczną na trasie głównej, jak też na drogach niższych klas, czyli dojazdowych i serwisowych. O szczegółach powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Pochmurno z przejaśnieniami, przelotny opad deszczu, a na południowym zachodzie możliwe burze. Wysoko w Tatrach od czasu do czasu może padać śnieg. Na zachodzie i w trakcie burz porywisty wiatr. Na ogół od 14 do 17 stopni.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Dzień dobry Chełm, dzień dobry okolice, dzień dobry wszystkim, którzy już są na nogach, choć organizm nadal prowadzi negocjacje z rzeczywistością. Jesień już oficjalnie rozłożyła swoje dokumenty na biurku, ale na szczęście nie odebrała nam jeszcze całkowicie światła, dobrego humoru i powodów, żeby wyjść z domu. Przed nami poranek pełen informacji, muzyki, lokalnych tematów i kilku powodów do uśmiechu. Bez zbędnego zadęcia, za to z odpowiednią dawką energii. To jest Radio Bonton na dzień dobry, 104,9 FM. Kamil Bukowski, zaczynamy!

0: Mamy czwartek, 24 dzień września. Dziś swoje imieniny obchodzą m.in. Gerard, Gerarda, Maria, Seweryn, Herman, Jaromir, Tomir, Amata, Pafnucy, Kolumba i Pacyfik. Wszystkim solenizantom życzymy, żeby dzisiejszy dzień był dobrze skrojony, wygodny i dopasowany do ich potrzeb. Zupełnie jak rzęsy po wizycie u profesjonalnej stylistki. Bo właśnie dzisiaj przypada dzień stylistów rzęs. Święto osób, które potrafią sprawić, że jedno spojrzenie mówi więcej niż niejeden elaborat. Dziś również obchodzimy Światowy Dzień Morza. No i tutaj takie przypomnienie, że morze to nie tylko wakacyjne zdjęcia, parawanowe konstrukcje i pytanie, daleko jeszcze do plaży? To także ogromny ekosystem, który potrzebuje naszej uwagi i ochrony. Słońce wzeszło dziś o 6.25, a zajdzie o 18.30, także dzień potrwa w sumie 12 godzin i 5 minut. Więc moi drodzy, co tu dużo mówić? Do dzieła!
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510-270-769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
7: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
14: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jak Państwo wiecie, dzieci potrafią zadawać pytania, na które dorośli często nie są przygotowani. Dlaczego niebo jest niebieskie, albo na przykład dlaczego nie wolno zjeść czekolady przed obiadem. No wiadomo. I takich pytań można mnożyć w nieskończoność. Na szczęście są pytania, na które warto szukać odpowiedzi, zamiast udawać, że temat nie istnieje. I w programie A Dlaczego? Kinga Miszczyk bierze na warsztat ciekawość, która nie zna słowa wystarczy albo weź przestań. Więc teraz posłuchajcie odpowiedzi na pytanie A Dlaczego? Oczywiście w Radiu Bonton.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Wyobraźcie sobie, że stoicie obok kogoś na przystanku. Wy trzęsiecie się z zimna, szczękacie zębami i marzycie o gorącej herbacie, a osoba obok mówi, przecież wcale nie jest zimno. I wtedy pojawia się pytanie, czy jedna osoba naprawdę może marznąć bardziej niż druga? No i o to zapytał Olek ze szkoły podstawowej numer 3 we Włodawie.
4: Dlaczego jedna osoba marzą bardziej niż inna?
3: No tutaj musiałam dopytać się, o co chodziło, ale właśnie chodziło o to, że marzną. No i teraz odpowiedź zaczyna się od tego, że nasze organizmy nie są identyczne, oczywiście. I kiedy robi się zimno, ciało próbuje przede wszystkim utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz organizmu, około 37 stopni Celsjusza. Jednym ze sposobów jest zwężenie naczyń krwionośnych znajdujących się blisko skóry. Po co? Żeby ograniczyć oddawanie ciepła do otoczenia. Logiczne. Dlatego zimą możemy mieć lodowate dłonie i stopy, mimo że temperatura wewnątrz organizmu pozostaje prawidłowa. Ale dlaczego jedni mają ręce jak sople, a inni prawie zawsze ciepłe? Znaczenie ma m.in. budowa ciała. Osoba o większej masie ciała może zwykle wolniej tracić ciepło, ponieważ ma stosunkowo mniejszą powierzchnię skóry w stosunku do swojej masy. Znaczenie mają też mięśnie. Mięśnie produkują ciepło, dlatego kiedy zaczynamy marznąć, organizm może uruchomić charakterystyczne dreszcze. To nie przypadek. Mięśnie szybko się kurczą i rozkurczają, a podczas tej pracy powstaje dodatkowe ciepło. Czyli kiedy szczękamy zębami z zimna, nasze ciało mówi właściwie, dobra, trzeba podkręcić ogrzewanie. Na odczuwanie zimna wpływa też ruch. Jeżeli stoimy nieruchomo na mrozie, możemy marznąć znacznie bardziej niż osoba, która właśnie przebiegła kilometr. Ruch powoduje pracę mięśni, a praca mięśni wytwarza ciepło. Logiczne. Ważne jest również, do jakiej temperatury jesteśmy przyzwyczajeni. Organizm potrafi częściowo dostosowywać się do warunków. Ktoś, kto przez dłuższy czas przebywa w chłodniejszym środowisku, może inaczej odczuwać tę samą temperaturę niż osoba, która cały czas siedzi w bardzo ciepłych pomieszczeniach. No i oczywiście znaczenie ma ubranie. Gruba kurtka, czapka, rękawiczki i suche buty potrafią zrobić ogromną różnicę. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Na to, jak odczuwamy zimno, wpływa także sen, zmęczenie, stres czy stan zdrowia. Dlatego nie zawsze marznięcie oznacza po prostu taki już jestem. Czyli Olek, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedna osoba marznie bardziej od drugiej. Wpływają na to m.in. budowa ciała, ilość mięśni, krążenie krwi, ruch, ubranie, przyzwyczajenie do temperatury i ogólny stan organizmu. A więc kiedy zimą ktoś mówi, mnie wcale nie jest zimno, a wy macie ochotę wejść do lodówki tylko po to, żeby było cieplej, to niekoniecznie przesadzacie. Po prostu jego wnętrze ogrzewa, jego wewnętrzne ogrzewanie działa trochę inaczej niż wasze. Pytanie zadał Olek ze szkoły podstawowej numer 3 we Włodawie. A my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Dziękuję wam za dzisiaj. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
7: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
6: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Co słuchacie w Chełmie i okolicach? Jakie sprawy dotyczą mieszkańców? Jakie decyzje zapadły? I co warto wiedzieć przed rozpoczęciem dnia? Lokalne wiadomości już za chwilę na 104.9 FM. Także dajcie głośniej.
9: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Kastet w podręcznym bagażu przewoziła pasażerka autobusu jadącego z Ukrainy do Polski. Niebezpieczny przedmiot znaleźli funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściu granicznym w Dorohusku. Kobieta nie zgłosiła broni do odprawy celnej. Przypomnijmy, że kastet jest w Polsce kwalifikowany jako broń biała, a jego posiadanie i przewożenie przez granicę bez specjalnego pozwolenia jest zabronione. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Straż Graniczna. Podróżnej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. To już drugi w ostatnich tygodniach przypadek próby przemycenia kastetu na przejściu w Dorohusku. Przeprowadzona ostatnio w całej Polsce akcja Speed pokazała niestety, że nasi kierowcy nadal mają poważny problem ze stosowaniem się do ograniczeń prędkości. Widać to również po kontrolach chełmskich policjantów, mówi rzecznik Miejskiej Komendy, nadkomisarz Ewa Czysz.
10: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie skontrolowali 191 kierujących i ujawnili 184 wykroczeń drogowych. Wszystkie polegały na przekroczeniu prędkości, z czego 120 popełnionych zostało w rejonie przejść dla pieszych. W wyniku działań jedna osoba straciła prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km w terenie zabudowanym, a jeden z kontrolowanych kierowców okazał się poszukiwany, w związku z czym został przez policjantów zatrzymany.
9: Akcja Speed była jednym z elementów prowadzonej w Europie Safety Days, podczas której kontrolowana była nie tylko prędkość, ale również używanie pasów bezpieczeństwa.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Prace przy budowie obwodnicy Chełma nie zwalniają tempa i obecnie ich zaawansowanie wynosi 66%. Aktualnie ich wykonawca układa masę bitumiczną na trasie głównej, jak też na drogach niższych klas, czyli dojazdowych i serwisowych, mówi Łukasz Minkiewicz z Biura Prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Jeśli chodzi o obiekty inżynierskie, to zaawansowane są one w ponad 90%, trwają roboty wykończeniowe, takie jak montaż balustrad czy izolacji. Jednocześnie wykonywane są wykopy w gruntach skalistych w obrębie węzła Chełm Zachód, a także wymieniane są grunty słabonośne w okolicach węzła Okrzów. Trwa tutaj wzmacnianie podłoża. W czwartym kwartale tego roku zmieni się organizacja ruchu w tym miejscu. Wykonawca planuje przełożenie ruchu z drogi powiatowej na wybudowany wiadukt, co pozwoli na kontynuowanie prac w obrębie węzła drogowego.
9: Jednocześnie trwają prace przy budowie magazynu soli przy bazie utrzymania dróg. Ponadto umocniane są rowy melioracyjne, budowana jest również kanalizacja deszczowa, zasilanie oraz oświetlenie. W ostatnim czasie w lokalnych lasach obrodziło grzybami, a między drzewa ruszyły też osoby mające mniejsze doświadczenie w rozpoznawaniu okazów. A często mylone są głównie jadalne borowiki z niejadalnymi goryczakami żółciowymi. Zanim zaczniemy przyrządzać znaleziska lub będziemy planować je sprzedać, należy udać się z nimi do stacji sanitarno-epidemiologicznej i oddać w ręce specjalistów. O harmonogramie dyżurów mówi Beata Jakubowska.

0: Wolno sprzedawać wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże, wydanego przez klasyfikatora bądź grzyboznawcę.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeśli jesteście już w samochodach, autobusach albo właśnie próbujecie przekonać nawigację, że znacie skrót lepiej niż ona, to dla nas jest sygnał, że pora sprawdzić sytuację na drogach. Gdzie jedzie się płynnie, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, a gdzie poranny plan może zderzyć się z rzeczywistością jeszcze przed pierwszym skrzyżowaniem. O sytuacji na drogach opowie Marcin Petru. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jak to przed godziną 8 bywa, spory ruch panuje w centrum, także w okolicach szkół i przedszkoli. Uważajcie także podczas zbliżania się do przejść dla pieszych. Z użytku, dla przypomnienia, wyłączony jest odcinek ulicy Przemysłowej między Fabryczną a Rolniczą. Jeżeli chodzi o dodatkową czujność, to na ubytki, także to w okolicach Studzienek. Uważajcie na Sienkiewicza, Podwalnej, Kopernika, Obłońskiej i wspomnianej Rolniczej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Muzyka i głos AI.

Godzina 8 wybije za 10 minut. To ta pora dnia, kiedy jedni są już po pierwszej kawie, drudzy dopiero szukają telefonu, a jeszcze inni sprawdzają, czy da się rozpocząć dzień bez podejmowania ważnych decyzji. Zanim jednak ruszymy dalej, sprawdźmy najnowsze wydarzenia z kraju i ze świata, zajrzymy znowu na lokalne podwórko i oczywiście sprawdzimy pogodę. I to wszystko punktualnie o godzinie 8.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: Betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie, sprawą zajmują się służby. Potem dyplomatyczna potyczka Sikorski kontra Ławrow i ponad 200 tysięcy za muminka nurkującego w muszelkach. Marcin Krzemiński. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Wiedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom na szczęście nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdzała różnego rodzaju wersje, ale włączyli się tu też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa.
0: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Z kolei w okolicy Malborka poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu zarejestrowanego przez radary. Prowadzi je zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie trudno powiedzieć, czym był obiekt. Wiadomo, że poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być też stado ptaków lub anomalia meteorologiczna. Odwołany alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, a do baz wracają polskie myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji do jego rosyjskiego odpowiednika. Radosław Sikorski w czasie wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zwrócił się do Siergieja Ławrowa.
2: Stop, przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
0: Szef polskiej dyplomacji prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa, który w czasie swojego wystąpienia nazwał wojnę w Ukrainie specjalną operacją wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Ławrow w tym czasie wyszedł z sali. ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
3: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
0: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u lub pod numerem infolinii. 46 023 euro, czyli ponad 201,5 tysiąca złotych. Taką rekordową kwotę zapłacił na aukcji anonimowy nabywca za bardzo rzadki kubek z serii Muminków. Porcelanowe cacko przedstawia bohatera opowieści Tuwe Jansson, nurkującego wśród muszelek. Powstało 20 lat temu, wyprodukowano je tylko w liczbie 10 sztuk, bo fiński producent ostatecznie zarzucił ten muszelkowy motyw. Gotowe kubki przekazano pracownikom zakładów.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Na ogół od 14 do 17 stopni, chłodniej na północy, tam miejscami 13, a w rejonach podgórskich tylko 12. Pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie może padać, a na południowym zachodzie możliwe burze, wysoko w Tatrach śnieg.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
13: Dzień dobry, po 8, 5 minut dokładnie. Jeśli jesteście już w pracy, życzymy Wam, żeby pierwsze pilne zadania rzeczywiście były pilne, a nie tylko pilne w oczach osoby, która wysłała do Was maila. Jeśli jesteście w drodze, no to szerokiej i spokojniej trasy, a jeśli macie dziś wolne, prosimy nie epatować tym faktem wszem i wobec, żeby nie złościć tych, którzy właśnie patrzą na zegarek i liczą, ile zostało do końca dnia. A jeśli przez nieuwagę tak się zdarzy, to spokojnie. Z nami każdy będzie miał dobry humor. Kamil Bukowski, dzień dobry, jestem z Wami na 104.9 FM i pomagam wejść w dobry rytm czwartkowego poranka.
9: Słuchajcie, 104.9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.
14: Gość radia Ponton.
15: W Radiu Ponton dzisiaj wybieramy się niejako do Młodzieżowego Domu Kultury, konkretniej do pracowni modelarskiej, którą przez lata prowadził nasz dzisiejszy gość.
16: Tadeusz Stachniuk z tej strony, z pracowni modelarskiej Dedal Ikar, już z byłej pracowni modelarskiej niestety.
15: I o historii tejże pracowni, o historii pana Tadeusza będziemy dzisiaj rozmawiać. Jan Zieliński, Radio Ponton, dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie Tadeuszu.
16: Witam.
15: To może tak zacznijmy od samego początku. Skąd u pana zafascynowanie?
16: Trudno powiedzieć, jak to się zaczęło, bo już nie pamiętam, ale na pewno zacząłem działać w domu prywatnie. Były to zestawy zakupione w składnicy modelarskiej, był materiał zakupiony w składnicy i z niego jakieś tam zaczynałem budować szybowce. Też w pewnym momencie dzięki ojcu, który zakupił zestaw modeli do lotu na uwięzi, też zacząłem się bawić troszeczkę w modele właśnie sterowane linkami. Później w pewnym momencie dojrzałem do tego, żeby gdzieś może zahaczyć się u tych, którzy wiedzą więcej. I wybór padł na początkowo na Chemską Spółdzielnię Mieszkaniową. Trafiłem do pracowni na ulicy Tocha Starościńska była. Tam nie zagrzałem miejsca. Później jakoś dość szybko przekierowałem się do pracowni Młodzieżowego Domu Kultury. Ona była wtedy przy ulicy Lubelskiej, właściwie róg ulicy Lubelskiej i Mickiewicza, wejście od podwórza. Ci, którzy pamiętają, będą wiedzieli. MDK był przeniesiony już na ulicę Pocztową 41, gdzie jest do dzisiaj. Przypominając sobie swoje początki w pracowni, to prawdopodobnie był rok 75, 6. Korzystałem z zajęć pracowni w różnym stopniu. Jeździliśmy, budowaliśmy modele w pracowni, jeździliśmy na różnego rodzaju zawody, głównie modeli swobodnie latających. No w tamtych czasach sprzęt elektroniczny to był jeszcze dość prymitywny, w powijakach trudno dostępny, także to się opierało na modelach latających swobodnie i modelach latających na uwięzi. Później skończyłem szkołę podstawową, okres technikum w Chełmie tutaj, studia na Politechnice Lubelskiej. Owszem, wtedy miałem ograniczony czas, ale też gdy tylko mogłem, korzystałem, spotykałem się z prowadzącym wtedy Andrzejem Chlebowiczem zajęcia. Po studiach zawinąłem z powrotem do Chełma. Początkowo pracowałem przez około 2 lata w Chemskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Centrum Politechnicznym, gdzie też była właśnie pracownia modelarska. I później nastąpił taki moment, że kolega z Młodzieżowego Domu Kultury wpadł na pomysł, że można mnie wciągnąć do siebie, do MDK-u. I to nastąpiło 15 stycznia 1991 roku.
15: I jak te początki wyglądały?
16: Jak to w pracy na początku. Wie się swoje, ale trafia się w dane miejsce, które wymaga takich, a nie innych działań.
15: W skrócie musiał się pan dostosować.
16: Dokładnie tak.
15: Główną taką determinantą, jeżeli chodzi o dostosowanie się, była młodzież w tym przypadku.
16: Dokładnie tak. To, co mi od razu przychodzi w tym momencie do głowy, to jest to, że w okresie początków mojej pracy, późniejszych troszeczkę lat, do pracowni trafiała starsza młodzież. Starsza, co rozumiem przez starsza. Ostatnie klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia. Dostawaliśmy już w pewnym stopniu kształtowanego człowieka o określonych, sprecyzowanych zainteresowaniach. No i to było bardzo korzystne dla rozwoju tych ludzi. Dokładnie wiedzieli, o co chodzi, byli pilni, zaangażowani, poświęcali swój czas na pracę w modelarni.
15: Tak, zakładam, że pewnie pan jak tam szedł do pracy, to jakieś wyobrażenie odnośnie tego, jak taka praca może wyglądać z młodymi ludźmi. Miał pan jakieś wyobrażenia, no i potem nadeszła ta rzeczywistość i interesuje mnie, jak to ten moment zderzenia i takiego docierania się wyglądał.
16: Tu nie było jakiegoś takiego mocnego zderzenia. Zajęcia w modelarni znałem od strony uczestnika zajęć, prawda? I tutaj w miarę jak dorastałem, to samo się jakoś widziało mi niejako z drugiej strony. Zresztą znaliśmy się już z instruktorem dość dobrze. to, że on mnie wprowadzał też, bo on też dalej prowadził zajęcia i równolegle ja swoje zajęcia prowadziłem. Tu same tylko pozytywy. Nie pamiętam jakichś takich ząbków, które by utkwiły mi w pamięci. Dzieciaki były fajne, grzeczne, ułożone i chętne do pracy.
15: Idealne jak na pracę przy składaniu modeli.
16: Znaczy, idealne to może nie, tak nie przesadzajmy, ale tak, 95%.
15: No bo to zakładam jednak tak, że przy pracy w modelarstwie tak mi zastanawia, co jest najważniejsze, czy ta precyzja, czy jednak trochę fantazji też w tym jest.
16: Precyzja i upór właściwie, bo nie wszystko wyjdzie na początku. Od tego są kolejne, prawda, budujemy kolejne modele, coraz doskonalsze, ale największą jakby frajdą było wykorzystywanie tych modeli w terenie. Wyjazdy na w lądowisko sanitarne, tutaj w Srebrzyskie, wyjazdy na zawody. Wtedy był Młody Szybownik jeszcze popularny, to było lotnisko Radawiec, także to było bardziej atrakcyjne. Owszem, praca w pracowni jako w pewnym stopniu zło konieczne, a zabawa na treningach i na zawodach to było to, o co chodziło.
15: To niejako pan odpowiedział na moje pytanie następne, bo zastanawiałem się też w jakim kierunku państwo konkretnie szli na tych zajęciach, czyli głównie modele latające.
16: Tak, to ja, a kolega prowadzący wcześniej zajęcia, Jan Kremski, prowadził zajęcia z modelarstwa żaglowego. Tak to wyglądało. Był podział w pracowni, ja się bawiłem głównie modelarstwo lotnicze, a on modele żaglowe.
15: Mnie zastanawia też, jak przez lata ta praca w pracowni przy modelach, jak to się przez te lata, przez te dekady zmieniało.
16: Doskonaliliśmy swoje umiejętności, ale też i wyposażenie. W miarę rozwoju techniki korzystaliśmy z tych nowych rozwiązań, prawda? Przeszliśmy do modelarstwa zdalnie sterowanego, już tak, całą parą, tak można powiedzieć. I to też się wiązało z udziałem w zawodach już tych modeli zdalnie sterowanych, udziałem w mistrzostwach Polski. To się wszystko pociągnęło w tą stronę modeli szybowców zdalnie sterowanych.
15: Jak takie zawody wyglądają?
16: Mieliśmy możliwość spotkania się z modelarzami i instruktorami z całej Polski. Porównać swoje umiejętności, popodglądać, ale też i nawiązać kontakty takie bardziej osobiste. W klasie, o której mówimy, F3J albo F3J przez M, klasie takiej, podklasie dla juniorów młodszych, chodzi o uzyskanie w danym locie maksymalnego czasu lotu i precyzyjne wylądowanie. Oczywiście modele odpowiadają określonym wymogom, czyli nie mogą przekraczać danej powierzchni nośnej, minimalnego ciężaru. Są kontrolowane oczywiście przed startami. Sam start też wymaga holu o określonej długości, kontrolowanej przez sędziów. I właściwie tyle.
15: 35 lat. Zakładam mnóstwo wspomnień, mnóstwo historii. Co tak panu taka pierwsza myśl do głowy przyjdzie, kiedy będzie pan ten okres wspominał?
16: Były momenty troszeczkę trudniejsze. To akurat mi zostało gdzieś tam. Można to nazwać konfliktem nawet uczestników. Trudne chwile, które, no mam nadzieję, znaczy z mojego punktu widzenia rozwiązałem prawidłowo. Wydaje mi się, że ci, których to dotyczyło, też tak to odbierają, że to było zrobione profesjonalnie, dokładnie, wyjaśnione do końca.
15: A z czego pan jest najbardziej dumny?
16: Znaczy, na pewno sukcesy modelarzy są ważne i osiąganie mistrzostwa, czy wicemistrzostwa Polski jest super, ale tak do końca to wydaje mi się, że ci młodzi ludzie rozwinęli się w prawidłową stronę. Poznali zasady, zrozumieli, jak trzeba się zachowywać, jak się odnosić do siebie, jaki bagaż doświadczeń wziąć ze sobą w dojrzałe życie. Chyba tutaj, ale mam nadzieję, że zostawiłem pozytywne wrażenia w nich i że te wspomnienia, które z nimi zostaną do końca, są pozytywne dzięki mnie.
15: I myślę, że tym akcentem możemy dzisiaj tę rozmowę zakończyć. Dzisiaj moim i państwa gościem był Tadeusz Stachniuk. Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo.
16: To ja dziękuję.
15: Jan Zieliński, Radio Bonton, kłaniam się i do usłyszenia.
17: Gość Radia Bonton.
18: Reklama. Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
19: Czy na zimę, czy na lato, sam opony kupuje tato.
18: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
20: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
21: Chełm inwestuje w energooszczędne szkoły i przedszkola. W szkole podstawowej nr 7, drugim liceum ogólnokształcącym oraz przedszkolu miejskim nr 12 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To działanie ważne dla uczniów, nauczycieli i całej lokalnej społeczności. Dziś i w przyszłości. Oszczędzaj energię, dbaj o środowisko i wybieraj rozwiązania, które pomagają chronić naszą planetę. Projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
22: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
23: Muzyka i głos.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Uciekamy od jesieni jeszcze na chwilę w stronę wakacji, ale też nie do końca. Wyobraźcie sobie, że płacicie za obiad w Rzymie, bilet w Paryżu albo pamiątkę w Brukseli, a z portfela spogląda na was Maria Skłodowska-Curie. I to nie w charakterze patronki szkolnej pracowni chemicznej, tylko pełnoprawnej bohaterki europejskiej waluty, moi drodzy. Tak dokładnie, bo premier Donald Tusk zachęcał do udziału w internetowej sądzie dotyczącej wyglądu nowych banknotów euro. Jeśli zwycięży motyw kulturalny, wizerunek dwukrotnej polskiej noblistki może trafić na nominał 20 euro. Zastępując obecne motywy architektoniczne i zamiast kolejnego okna czy mostu, mielibyśmy więc kobietę, która naprawdę otworzyła ludzkości kilka drzwi do świata nauki. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku, a warto przypomnieć, że Maria Skłodowska-Curie, jeżeli się pojawi, to nie będzie jej debiut, bo była już na banknocie w 1989 roku. Pewnie niektórzy z was pamiętają. Pojawiła się już na polskim nominale 20 tysięcy złotych. Oj, chciałbym mieć taki banknot w portfelu, o ile dałoby się coś za to kupić. Także jeśli pani Skłodowska-Curie trafi na banknot, każdy Polon, to znaczy Polak, powinien być rad.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
0: Reklama.
7: Czas na sport, czyli miejsce, w którym człowiek może spocić się z wysiłku, emocji albo samego oglądania tabeli. Sprawdzimy, co wydarzyło się na lokalnych boiskach, stadionach i halach, kto ma powody do zadowolenia, a kto musi jeszcze popracować nad formą życia. Lokalne wiadomości sportowe przygotował Marcin Petruk.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jedna z zawodniczek MKL-u Chełm reprezentowała klub w finale lekkoatletycznych nadziei olimpijskich w Rzeszowie. O szczegółach trener Łukasz Serej.
12: Nikola Koniszewska świetnie się zaprezentowała. W pierwszych swoich centralnych zawodach była 9 na 600 metrów z wynikiem 2:06:19. To przyzwoity wynik. Natomiast skoków dal 3,66 m. Dało to ogólnie 21 miejsce.
11: Obecnie lekkoatleci chełmskiego MKL-u przygotowują się do sezonu zmagań jesiennych i halowych. Do końca letniego Grand Prix zbliżają się reprezentanci z Tildert Helm. W 8 z 10 turniejów rozgrywanym w Barze Misi wzięło udział 20 osób. Relacjonuje Łukasz Duczpal.
13: W pierwszym półfinale spotkali się Damian Zalewski i Grzegorz Bondaruk. Damian od początku borykał się z problemami na otwarciach. Bondi zachował więcej precyzji i wykorzystał problemy przeciwnika, budując przewagę, zanim ten jeszcze otworzył licznik. Wszystko to razem złożyło się na mecz do jednej bramki i pewną wygraną 3-0 dla Bondiego. W drugim półfinale Przemysław Gugułka versus Jarosław Nowosad. W nerwowych końcówkach więcej precyzji zaprezentował Gugi i to on awansuje do finału po wygranej 3-1. W finale na Gugiego czekał także świetnie dysponowany Bondi. Panowie zaczęli równo, choć nieznacznie lepiej prezentował się Bondi. W trzecim legu festiwal pomyłek na otwarciach w wykonaniu Bondiego, co szybko wykorzystał rywal, odrabiając jednego lega. Podrażniony Bondi przejął inicjatywę od początku kolejnego lega i nie oddał jej do samego końca.
11: Dziewiąty i przedostatni turniej letniego Grand Prix rozegra się w najbliższy piątek w Barze Miś. UKS Niedźwiadek Chełm nadal prowadzi nabór piłkarek w różnych grupach wiekowych, mówi Sławomir Kuźmicki, jeden z trenerów klubu.
14: Zapraszamy, rozszerzamy naszą ofertę. Wcześniej już robiliśmy zapisy do kategorii orliczek, młodziczek, juniorek, a teraz również zapraszamy panie, które wcześniej trenowały lub chcą pograć w seniorkach. Zajęcia nasze odbywają się 3 razy w tygodniu, poniedziałki, wtorki i czwartki na Orliku przy ulicy Sienkiewicza w Chełmie od godziny 17.30 do 19.00.
11: W następnym sezonie UKS Niedźwiadek Chełm planuje wystartować w 4. lidze seniorek oraz w kategoriach juniorek, młodziczek i orliczek w rozgrywkach wojewódzkich.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Kolejny drogowy meldunek przed nami. Jeżeli poranek spędzacie za kierownicą, dobrze wiedzieć, czy lepiej trzymać się głównej trasy, czy może dziś wyjątkowo zaufać bocznym uliczkom. Sprawdzamy korki, utrudnienia i wszystko to, co może sprawić, że 15

0: dwunastominutowa podróż zamieni się w osobistą wyprawę przez kilka stref czasowych. Marcin Petruk i najnowsza sytuacja na drogach. Już za chwilę na 104,9 FM.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Ministerstwo Infrastruktury ponownie wróciło do tematu wprowadzenia sekundników na większej liczbie skrzyżowań w Polsce. Wstępne wytyczne do montażu takich urządzeń to miejsca, gdzie ruch odbywa się przy największym natężeniu oraz gdzie dozwolona prędkość przekracza 50 km na godzinę. Sekundniki to od lat jeden ze spornych systemów w Polsce. O ile takie rozwiązanie popierają kierowcy, o tyle ich argumenty odbija część speców od bezpieczeństwa. Ci drudzy zaznaczają, że część zmotoryzowanych, widząc kończący się czas, przyspiesza zamiast hamować. Dane Instytutu Transportu Samochodowego znajdują złoty środek, ponieważ w miejscach, gdzie wprowadzono sekundniki, zanotowano znaczny spadek zdarzeń powodowanych wymuszeniem pierwszeństwa.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
7: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
8: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: dzisiejszym świecie warto mieć orientację nie tylko w tym, gdzie zostawiliśmy klucze, ale również w tym, co dzieje się trochę dalej niż najbliższy przystanek. Dlatego już za 10 minut wiadomości krajowe i te ze świata, a także flash lokalny i prognoza pogody. Zostańcie z nami na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
2: Reklama.
6: Bon

0: pożar stacji Starlinka na Mazowszu zapewnia łączność m.in. Ukrainie. Powiemy też, co ze stałą bazą amerykańską w Polsce. Będzie również o premierze filmu o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z historią w tle. Marcin Przemiński. Pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Na miejscu pracowali policjanci. O sprawie powiadomiono ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. To ważna infrastruktura dla łączności satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, służby wyjaśniają, czy był to wypadek, czy akt sabotażu.
1: Jest traktowana z całą jej powagą po to, żeby jak najszybciej wyjaśnić, czy rzeczywiście było to jakieś zwarcie, czy jakiś akt sabotażu.
0: Pożarze nikt nie został ranny. Tymczasem jest kolejny już dziś alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia i znów dotyczy ataków Rosji w Ukrainie, w związku z czym ponownie w powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Kancelaria prezydenta zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
0: Przydacz zapewnia, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponad 2,5 promila zakaz prowadzenia pojazdów i obywatelskie zatrzymanie. W Osowie pod Wrześnią w Wielkopolsce dwóch przypadkowych kierowców uniemożliwiło 44-latkowi dalszą jazdę Seatem. Mężczyzna był pijany i złamał 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w trybie przyspieszonym skazał mieszkańca gminy Miłosław na 10 miesięcy więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd na Manhattanie skazał byłego producenta filmowego Harvey'a Weinsteina na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec Miriam Haley, byłej asystentki produkcji jednego z programów. Wyrok, który zapadł wczoraj, kończy kolejny etap wieloletniej batalii sądowej, która stała się symbolem ruchu MeToo. Łącznie ponad 80 kobiet oskarżyło Weinsteina o molestowanie lub przemoc seksualną. Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera opowieści o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle.
3: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas.
0: Ma nadzieję grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik. Film w Gdyni walczy o złote lwy. Zwycięzców poznamy w sobotę.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Stadion Chełmianki rośnie w szybkim tempie. Gotowe są już pomieszczenia wewnątrz zachodniej części obiektu. Montowane są punkty sanitarne i gastronomiczne. Wykonawca zapewnia, że całość prac zakończy się jeszcze w tym roku. Aż 43 drużyny rywalizowały w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych OSP w Parczewie. Wśród mężczyzn zwyciężyli gospodarze z OSP Juliopol, a wicemistrzem została OSP Choreszkowice z powiatu chełmskiego. Tylko do 30 września w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie można oglądać wystawę Historia chmielem pisana. Polskie piwowarstwo okiem Grzegorza Brzyszko. Ekspozycja opowiada o dziejach polskiego piwowarstwa. A na szczegóły lokalnych wydarzeń zapraszam w wiadomościach o 9.30.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: 12 stopni na Podhalu, 14 na Suwalszczyźnie, 15 na Kujawach i na Górnym Śląsku, 16 w Małopolsce. Takie maksymalne temperatury, dużo chmur, choć możliwe przejaśnienia. Przelotnie popada deszcz, a na południowym zachodzie możliwe burze.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
7: Hamilton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Dzień dobry, to nadal Radio Bonto, nadal 104,9 FM. Jest już po 9, czyli pora, kiedy można powiedzieć, że wszystkie dzisiejsze zadania są pod kontrolą. A jeśli nie są, spokojnie, wiele rzeczy wygląda na opanowane. A jeśli nie są, to spokojnie, spokój nas zawsze uratuje. Przed nami kolejna porcja muzyki, informacji i tematów, które sprawią, że ten czwartek nie przejdzie niezauważony. Kamil Bukowski, jestem z wami do godziny 12.

0: Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. Śpiewał kiedyś zespół Fasolki i dobrze mieć tę nutę w głowie przez cały rok, dlatego że witaminy stanowią o naszym zdrowiu. Jak bardzo są ważne, jak się z nimi obchodzić i skąd je pozyskiwać, wie doskonale Jan Zieliński. I właśnie teraz Witamina FM.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Dzisiaj zaglądamy na rynek farmaceutyczny w Polsce, gdyż prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 900 milionów złotych kary na przedsiębiorstwa w tym sektorze. Janek Zieliński, zapraszam. Poprzez programy oferowane aptekom dostawcy leków otrzymywali dostęp do danych, które następnie były wykorzystywane do utrzymania zmowy cenowej. Nie były to dane publicznie dostępne, lecz wrażliwe, wewnętrzne informacje aptek, które były wykorzystywane przeciw nim i w rezultacie tracili na tym także pacjenci. Sytuacja utrzymywała się na rynku od ponad 10 lat, to też pozostałe hurtownie były na z góry ustalonej przegranej pozycji. O szczegółach tego przedsięwzięcia, jak i nałożeniu samej kary, mówi Tomasz Chrustny, prezes UOKiK.
4: Przedsiębiorcy ograniczyli konkurencję pomiędzy sobą i rywalizację cenami leków poprzez wykorzystywany system, którym wymieniali się informacjami o bieżących cenach sprzedaży leków do aptek i innych warunkach handlowych. Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów. Firmy, znając bieżącą ofertę konkurencji i aktualne ceny dla poszczególnych aptek, mogły uniknąć wzajemnej rywalizacji o klientów kosztem osiąganych wyników finansowych. Źródłem ich informacji były narzędzia informatyczne wykorzystywane w programach partnerskich dla aptek. Hurtownie oferowały m.in. rabaty, szkolenia i wsparcie marketingowe, a jednocześnie uzyskiwały dostęp do danych o zakupach aptek. Program dawał szeroki obraz rynku, zaś wymiana informacji pozwalała uniknąć wojny cenowej pomiędzy największymi hurtowniami farmaceutycznymi w Polsce. Mechanizm ten mógł również wzmacniać pozycję rynkową jej uczestników względem innych przedsiębiorców, w szczególności nieuczestniczących w zmowie. Za niedozwolone porozumienie nałożyłem ponad 904 miliony złotych kar na spółki Neuka, Świat Zdrowia, Farmakol i Farmakol Logistyka. Piąty uczestnik zmowy, Polska Grupa Farmaceutyczna, jako wnioskodawca programu Liniency pomógł nam rozbić kartel, dzięki czemu uniknął kary finansowej.
3: Jesteśmy już u progu sezonu grypowego. W Chełmie zrobiło się już chłodniej, więc te leki będą też ważne. Zobaczymy, jak będzie się ta sytuacja kształtować. Kara jest bardzo znacząca, a to nie pierwszy raz, kiedy poruszamy kwestię sytuacji na rynku aptekarskim. Kilka miesięcy temu mówiłem wam o obchodzeniu przepisów przez zagraniczne koncerny w kwestii otwierania aptek. Czescy przedsiębiorcy kupili udziały w dużej sieci takich placówek i przez wykorzystywanie luki w przepisach realnie, zamiast mieć 15 placówek na województwo, jak zakładają przepisy, posiadają oni na przykład 60. Dzieje się to przez kupowanie spółek zarządzających aptekami, a nie same apteki. A przypomnijmy, w obliczu realnego zagrożenia incydentami ze strony Rosji, leki mogą być niezwykle ważne i specjaliści apelują, by branżę farmaceutyczną wpisać na listę usług krytycznych, a problemów w tej materii jest wiele. Tamten odcinek znajdziecie na radiobonton.pl, ten o aptekach, gdzie wszystko macie szczegółowo omówione. Ja dzisiaj dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
5: Reklama.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Są miasta w Polsce, które mają problem. I nie chodzi tu o dziurę w drodze, opóźniony autobus, czy że ktoś nam zajął miejsce parkingowe na 5 minut. Tylko 5 minut, moi drodzy. Chodzi o coś poważniejszego. Chodzi o demografię, czyli bardzo poważne pytanie, kto będzie tu mieszkał i pracował, narzekał na ceny za 20-30 lat. Bo według dostępnych badań Chełm odnotowuje ujemny przyrost naturalny na poziomie około minus 5,77 osoby na 1000 mieszkańców. W praktyce oznacza to roczny ubytek rzędu 328 osób aż, moi drodzy. Czyli miasto liczy dziś mniej więcej 54-56 tysięcy mieszkańców. Od dłuższego czasu jest na tym trendzie spadkowym, ale jak już wspominałem, problem nie dotyczy wyłącznie Chełma. I nie jest to też nowe zjawisko, bo na przykład, i tutaj ciekawostka, już w starożytnym Rzymie mierzono się z tym problemem i wtedy też uznano, że samo narzekanie nie wystarczy. Wprowadzono więc zachęty dla rodzin wielodzietnych i na przykład panie, które urodziły odpowiednią liczbę dzieci, mogły zyskać m.in. prawo do dziedziczenia majątku bez opieki mężczyzny, a za to bezdzietni mieli ograniczone prawa spadkowe, mówiąc kolokwialnie, musieli się wziąć do roboty, żeby żyło się lepiej, a rodziny z co najmniej trojgiem dzieci otrzymywały ulgi podatkowe i zwolnienia z niektórych obowiązków służb publicznych. Czyli już 2000 lat temu odkryto, że jeśli państwo chce mieć więcej obywateli, czasem warto obywatelom coś zaoferować. Bo sama deklaracja, że rodzina jest najważniejsza, jeszcze chyba nikogo nie przekonała do zarządzania domowym budżetem w wersji rozszerzonej. I swoją drogą ciekawe, czy Rzymianie też mieli 800+.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
7: Czas na kolejną dawkę informacji z najbliższej okolicy. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Chełmie i regionie, jakie tematy pojawiły się w lokalnej przestrzeni i czym mieszkańcy powinni się interesować. To wszystko na 104,9 FM w Radiu Bonton.
8: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 9.30. Prace budowlane na stadionie Chełmianki postępują w szybkim tempie. Na ukończeniu są pomieszczenia wewnątrz zachodniej części budynku. Zamontowane zostały już także obiekty sanitarne i gastronomiczne, jak też punkt, w którym znajdzie się siedziba klubowego sklepiku. Mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
9: Proces wegetacji trawy również przebiega pomyślnie. Trawa jest regularnie nawadniana, nawożona, koszona, zarówno na płycie głównej boiska, jak i na boisku treningowym. Ponadto na boisku treningowym trwają również prace wykończeniowe. Układana jest obecnie agrowłóknina, na której zostaną zasadzone rośliny pnące, ponieważ skarpa od strony ulicy Stworzerów jest dosyć stroma, tak aby ułatwić pracownikom utrzymującym obiekt dostęp do tych miejsc. Przygotowywane są również miejsca pod trybuny do boiska treningowego.
8: Blisko ukończenia są też prace związane z wewnętrzną drogą dojazdową oraz te prowadzone między północną częścią stadionu a ogródkami działkowymi. Wykonawca robót deklaruje, że dotrzyma terminu i roboty budowlane zostaną zakończone wraz z końcem roku. Sam obiekt ma zostać oddany do użytku jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, który Chełmianka planuje zainaugurować właśnie na nowym stadionie przy ulicy Pierwszego Pułku Szwoleżerów. Z kolei stadion sportowy w Parczewie stał się areną zaciętej rywalizacji strażaków ochotników podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych OSP. W zmaganiach wzięły udział aż 43 drużyny, które wyłoniono we wcześniejszych eliminacjach. Tytuł mistrza województwa w kategorii męskiej wywalczyli gospodarze z powiatu parczewskiego, druhowie z OSP Juliopol. Tytuł wicemistrzowski zdobyła OSP Choreszkowice z powiatu chełmskiego, a trzecie miejsce na podium zajęła OSP Krzewice. Katowice. Z Bialskiego w rywalizacji kobiecej triumfowała drużyna ze Starej Wsi z powiatu chrubieszowskiego, drugie miejsce wywalczyła OSP Opatkowice z powiatu puławskiego, a trzecia OSP Koczergi z powiatu parczewskiego. Klasyfikacja generalna obejmowała wyniki z dwóch konkurencji, ćwiczenia bojowego oraz sztafety pożarniczej z przeszkodami. Odrębnie oceniano natomiast musztrę. Wśród indywidualnych sukcesów wyróżniła się reprezentacja kobiet OSP Chańsk z powiatu włodawskiego, która wygrała sztafetę pożarniczą. Druhny z Chańska zajęły 10. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 6. w mustrze. Męska drużyna OSP Choreszkowice z gminy Białopole, zdobywając tytuł wicemistrzów województwa, zajęła 3. miejsce w ćwiczeniu bojowym, 3. w sztafecie oraz 13. pozycję w musztrze. W zawodach wystąpiły również inne zespoły z regionu. OSP Ruda zajęły 17. miejsce w klasyfikacji generalnej, OSP Hanna 13. miejsce w tej samej klasyfikacji, OSP Krzywe uplasowali się na 18. miejscu w klasyfikacji generalnej i zajęli wysokie 6. miejsce w musztrze. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Dla najlepszych w klasyfikacji generalnej oraz musztrze wręczono medale i nagrody finansowe z puli wynoszącej 36 tysięcy złotych.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Jeszcze tylko do 30 września w Muzeum Regionalnym w Krasnym Stawie można oglądać wystawę Historia chmielem pisana, polskie piwowarstwo okiem Grzegorza Brzyszko. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających od miesiąca i jak przyznają pracownicy muzeum, cieszy się zainteresowaniem. Wystawa pokazuje dzieje piwowarstwa w Polsce od początków, po odzyskaniu niepodległości przez okres PRL, transformację 89 roku aż po współczesność. Na ekspozycji można zobaczyć wyjątkowe i unikatowe zbiory. Warto pamiętać, że w czwartki wstęp do muzeum jest bezpłatny.
5: Bon Ton Radio na

Jak wiemy, kultura nie zawsze zaczyna się od czerwonego dywanu wielkiej premiery i nazwiska, które zna cała Polska. Czasami zaczyna się od małej sceny, lokalnego wydarzenia, interesującej wystawy albo człowieka, który po prostu robi coś niezwykłego i nie czeka, aż ktoś wręczy mu za tą statuetkę. W programie Bliżej Kultury Monika Łupkowska sprawdza, co dzieje się w świecie sztuki,

0: wydarzeń i ludzi z pomysłami. Warto być bliżej kultury, szczególnie jeśli tę kulturę podaje się na tacy.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu fotograficznego młodzieży pod hasłem Zatrzymani w codzienności. Spotkanie połączono z oficjalnym otwarciem wystawy pokonkursowej.
4: Praca w jury była niezwykle trudna i wymagająca, bo wpłynęło ponad 60 prac, z czego każda naprawdę była bardzo atrakcyjna i spełniała walory konkursowe. Wybór był trudny, niezwykle trudny, no ale udało się wyłonić 3 najlepsze prace.
3: Mówi Kamil Błaszczuk, wiceprezydent miasta Chełm oraz jeden z jurorów konkursu. Pierwsze miejsce zdobyła Antonina Fit.
4: To była praca dotycząca RODO, o takim tytule, gdzie kilka osób zostało uchwyconych w drodze do pracy, może do domu, tego tak naprawdę nie wiemy, a ich twarze zostały zasłonięte przez znak. Zdjęcie symboliczne, ale ukazujące właśnie tę główną tematykę tego konkursu, czyli zatrzymanie w codzienności. To skłoniło nas jako jurorów do wyboru właśnie tej pracy.
3: Dodaje Błaszczuk. Drugie miejsce przypadło Antoninie Pękale za fotografię między codziennością a literaturą. A co mówi sama autorka?
5: Fotografia przedstawia starszego mężczyznę, który ogląda przez szybę jakieś książki, ogólnie jakieś takie związane z lekturą i z literaturą rzeczy. I no, ten mężczyzna jest prawdopodobnie na jakimś spacerze, jest po prostu w jakiejś takiej codzienności jego, że idzie z siatkami, z zakupami i po prostu spogląda przez szybę na te książki.
3: Jak się udało uchwycić ten ulotny moment?
5: Chodziłam po mieście i robiłam dużo zdjęć i znalazłam taki moment, gdzie spotkałam właśnie tego pana, który oglądał te książki i stwierdziłam, że jest to fajna chwila, że jest to jego codzienność, a ja tą chwilę po prostu jego uchwycę.
3: Trzecie miejsce zajęła z kolei Klaudia Manaj, autorka pracy Leśne zejście. Podczas wydarzenia jurorzy wręczyli nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy młodym fotografom. Prace laureatów oraz uczestników konkursu można oglądać w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Pocztowej 41. Zostajemy w temacie fotografii. Mieszkańcy Chełma mogą współtworzyć oficjalny kalendarz swojego miasta na 2027 rok. Urząd Miasta ruszył z akcją fotograficzną pod hasłem Twój kadr, nasz Chełm. Celem inicjatywy jest pokazanie lokalnych ulic, znanych zabytków oraz ukrytych zakątków oczami samych chełmian o każdej porze roku. Spośród nadesłanych prac komisja wybierze 12 zwycięskich fotografii, które ozdobią poszczególne miesiące miejskiego kalendarza. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin określający parametry techniczne zdjęć dostępne są na stronie Urzędu Miasta Chełm. Wysłać można maksymalnie 3 fotografie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres promocja@umhelm.pl. W wiadomości trzeba podać imię, nazwisko, tytuł każdej fotografii, miejsce i przybliżoną datę wykonania każdego zdjęcia oraz numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu. A teraz oddaję głos i zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
0: Kochani, mamy oficjalnie jesień. No i w związku z tym chciałem Was zaprosić na dzisiejszy odcinek Młodych w Kulturze po godzinie 18 w Radiu Bonton oczywiście. No ale zaraz. Jesień, Młodzi w Kulturze, co to ma wspólnego? Już Wam tłumaczę. Tak się składa, że te pory roku zimniejsze, gdzie tego słońca jest mniej, mi zawsze osobiście kojarzyły się z muzyką poważną, muzyką klasyczną, zwłaszcza graną na pianinie, na fortepianie. No i w związku z tym gościłem u siebie wyjątkowego człowieka, Seweryna Szarpaka, młodego pianistę, który aktualnie zakończył już edukację, jeżeli chodzi o muzykę w Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmie i da nam już w piątek, czyli jutro, popis swoich umiejętności podczas recitalu Poprawka. To będzie miało właśnie jutro miejsce i zapraszam Was na dzisiejszą odsłonę podcastu Bliżej Kultury, gdzie poznacie wszystkie szczegóły. Janek Zieliński, do usłyszenia.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
6: Reklama. Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
8: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uberowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
14: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
13: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
14: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
13: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
14: Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
13: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Za 10 minut godzina 10. I to nie jest już poranek wersji dopiero się budzę. To poranek wersji wiem co robię i wiem, że zrobię to na pewno dobrze. A przy tych działaniach niech wam towarzyszy Radio Bonton, bo sprawdzamy najnowsze informacje z kraju, ze świata, zaglądamy do sportu i oczywiście sprawdzamy prognozę pogody. To wszystko na 104,9 FM. Już za 10 minut.
1: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Reklama. To jest Bon Ton Radio.

0: Czy to był sabotaż? Wrócimy do pożaru w bazie Starlinków. Zarzuty dla byłego szefostwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajrzymy też na stację paliw i wybierzemy się na grzyby. Marcin Krzemiński. Pożar stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu to infrastruktura, która zapewnia dostęp do internetu m.in. dla Ukrainy. Ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem. Zapaliła się skrzynka zasilająca. Strażaków wezwał właściciel terenu. Bardzo szybko ugasili pożar. Powiadomiono też ABW, ponieważ brany jest pod uwagę sabotaż, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane dotychczas informacje. Badane są przede wszystkim różne wersje tego zdarzenia, jak mogło do nich dojść, ale przede wszystkim co było przyczyną.
0: W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Zarzutami 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wyjaśnia prokuratura okręgowa w Warszawie, chodzi o wyrządzenie instytucji znacznej szkody majątkowej, a konkretnie m.in. o ponad 1 000 000 złotych, które dyrektor według śledczych miał wydać na rzeczy niezwiązane z działalnością instytutu. Kolejny ponad 1 000 000 złotych to dotacja celowa, której nie zwrócono do budżetu państwa. Większość zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzutów. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla dziennikarzy m.in. stacji CNN i serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz, jak donosi agencja Reutera, jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie akredytacji. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy. Dobre wieści są takie, że najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Bartosz Kądziołka.
2: Możliwy jest też powrót rządowego pakietu obniżek na stacjach, chociaż rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowywaną właśnie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To zdaniem analityka rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex. Nawet bez podpisu prezydenta rząd może zdecydować się na powrót CPN pod wpływem innych krajów.
3: Od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw.
2: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,09 zł.
0: Sezon w pełni. W lasach zaraiło się od wielbicieli zarówno grzybobrania, jak i samych grzybów. Eksperci ostrzegają, by zbierać to, co znamy, by mieć przy sobie atlas grzybów i by nie wierzyć w mity powielane w internecie, dodaje Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
4: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebrna się nie zabarwi.
0: Jeśli jesteśmy początkujący, warto zbierać tylko grzyby rurkowe.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Poznaliśmy 4 najlepsze zespoły na starym kontynencie wśród siatkarzy. Niespodziewanie w tym gronie zabraknie mistrzów świata Włochów, którzy wczoraj sensacyjnie przegrali w Turynie z Finlandią 2-3. W spotkaniach półfinałowych jutro w Mediolanie Polacy zagrają ze Słowenią, a Finowie zmierzą się z Francuzami. Późnym popołudniem startuje za to piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to też starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavier Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Ten pierwszy zadebiutuje w roli selekcjonera Holandii. Znany jest przede wszystkim jako były piłkarz Barcy, a potem także trener tego klubu. Bramki niemieckiego zespołu będzie bronić jego kolega, były piłkarz Barcy, a obecnie Ajaxu, Marc-André Ter Stegen. To będzie coś wyjątkowego i nie, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu, ponieważ jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. przyjaciółmi, potem był moim trenerem. Dla nas będzie to na pewno nowy rozdział w sportowej karierze. To spotkanie dziś o 20:45. Reprezentacje Hiszpanii i broniącej tytułu Korei Północnej awansowały do finału rozgrywanych w Polsce piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20. Finał odbędzie się w niedzielę w Łodzi. Dzień wcześniej o brązowy medal powalczą także w Łodzi zespoły Włoch oraz Kolumbii. Porażką 28-29 ze Słowenkami polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w czeskim Hebie. To spotkanie spokojnie mogłyśmy wygrać, mówiła po meczu Paulina Uścinowicz.
7: Myślę, że ciężko ten mecz ocenić tak w paru słowach, bo w pierwszej połowie dużo rzeczy fajnie funkcjonowało, no ale później właśnie pod koniec coś się zacięło. I na pewno z wielu elementów nie jesteśmy zadowolone.
6: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z drużyną Norweżek.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: 12 stopni na Podhalu, 13-14 na wschodzie i północy, 15-16 na zachodzie i południu. Pochmurno z przejaśnieniami, spodziewajcie się deszczu, może też zagrzmieć, zwłaszcza na południowym zachodzie, a w Tatrach może padać śnieg.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: 10:07. Jeśli ktoś dopiero teraz do nas dołączył, uspokajamy. Nie spóźniliście się na życie, po prostu wybraliście nieco późniejszą godzinę rozpoczęcia dnia. I przypomnę tylko, że dziś czwartek, 24 dzień września. Jesień już się rozpoczęła, ale na szczęście jeszcze nie próbuję przejąć całkowitej kontroli nad naszą garderobą. A ja mam nadzieję, że przejmę kontrolę nad waszymi dobrymi humorami i poprowadzę je przez cały dzień. Kamil Bukowski, witam raz jeszcze.

0: Reklama.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Są ludzie, którzy twierdzą, że porządek w domu poprawia samopoczucie. Są też tacy, którzy twierdzą, że porządek w domu jest niemożliwy. Ja chyba należę do tej drugiej grupy osób, ale to tylko dlatego, że ze mną mieszkają też inni ludzie. Pozdrawiam całą rodzinkę i zazwyczaj każdy ma szufladę z kablami, których nie używa od 2014, ale przecież kiedyś się przydadzą, prawda? No właśnie. A tymczasem zwykła domowa rutyna może naprawdę ułatwić codzienne funkcjonowanie i nie chodzi o to, żeby mieszkanie wyglądało jak z katalogu wnętrz. Chodzi o kilka prostych nawyków tak naprawdę. Codziennie trzeba pościelić łóżko, otworzyć okna, umyć naczynia, przetrzeć kuchenkę, no i pochować rzeczy, które rozpoczęły samodzielne życie na blatach i podłodze też. Dalsze podpowiedzi: raz w tygodniu warto na przykład wyprać ubrania, zmienić pościel, umyć łazienkę i podłogi, uporządkować rzeczone blaty, a raz w miesiącu na przykład zrobić porządek w szafkach, przejrzeć szuflady, umyć kosze na śmieci i wrzucić rzeczy, których nie używam. Choć od lat opowiadamy sobie tę bajeczkę, że jeszcze się kiedyś przydadzą. Owszem, taka rutyna nie rozwiąże wszystkich problemów, ale sprawia, że przynajmniej kiedy życie zaczyna się rozsypywać, bo jakieś katarki, kaszelki się pojawiają, człowiek nie potyka się dodatkowo o rozrzucone kapcie czy ręcznik leżący na podłodze. No bo porządek, umówmy się, no nie zmienia świat, ale sprawia, że łatwiej jest się w tym świecie odnaleźć.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: Sportowa sytuacja kontroli w regionie? Sprawdzimy najnowsze wyniki, wydarzenia i informacje związane z lokalnym sportem. Będzie o rywalizacji, ambicjach, sukcesach i o tym, że czasami najtrudniejszym przeciwnikiem okazuje się nie drużyna po drugiej stronie, tylko własne ego. Lokalne wiadomości sportowe przygotował Marcin Petruk.
7: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Zapraszam, Marcin Petruk. Trzy zespoły awansowały już do półfinałów Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Jeszcze we wtorek zapewnił to sobie Puk Hanna, który 1 do 0 pokonał na wyjeździe granicę Dorohusk. Wczoraj natomiast Włodawianka 6-1 wygrała u siebie z Frasati Fajsłowice, a Ekoruszanka 2-0 z Kłosem gmina Chełm. Jeszcze jedno spotkanie ćwierćfinałowe rozegra się 30 września w Izbice. Miejscowy Ruch zmierzy się wtedy z trzecioligową Chełmianką. Tancerze LKS-u Breaking Dot Sport wkrótce powalczą o medale na krajowych parkietach. Wszystko za sprawą świetnych występów w kwalifikacjach do Mistrzostw Polski, które odbędą się w Warszawie w październiku, mówi trener i prezes klubu Robert Jamiński.
11: Dla nas jest to bardzo dobra informacja, ponieważ tych zawodników od nas dostało się ponad 11, więc jest to super wynik. I bardzo ważne też jest dla nas to, że startują jakby z list startowych na dużo wyższych pozycjach niż w tamtym roku, więc można powiedzieć, że u każdego zawodnika jest jakiś progres, co nas bardzo cieszy. I ciężko trenujemy, przygotowujemy się do tych mistrzostw, także mamy nadzieję, że się uda.
10: Wcześniej tancerze LKS-u Breaking Dot Sport wezmą udział w Światowym Czempionacie Federacji IDO, którego gospodarzem będą Kielce. Lokalna społeczność sportowa zaprasza na 344 parkrun, który odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 9. Jak co tydzień uczestnicy wspólnie pokonają 5 km ścieżkami na górce przy Bazylice. Do udziału zachęca Lena Rorat.
12: Parkrun to inicjatywa popularna na całym świecie i zachęcająca do aktywności fizycznej niezależnie od stopnia zaawansowania, kondycji i poziomu wytrenowania. Możemy także przyjść pokibicować lub spróbować swoich sił w roli wolontariusza.
10: Udział w parkranie jest bezpłatny, ale jeżeli ktoś chce na bieżąco śledzić swoje postępy w różnych lokalizacjach tej światowej inicjatywy, musi wcześniej zarejestrować się na stronie internetowej wydarzenia.
7: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

A teraz dotknę tematu, który dotyczy wielu z nas albo dotyczył będzie. Jednak nie w tym bardzo smutnym wymiarze. Chodzi o to, co ludzie pozostawiają po śmierci w spadku swoim bliskim albo dalekim. Bo był kiedyś taki jegomość Heinrich Heine i to był niemiecki poeta, a okazał się także mistrzem ironii. Według słynnej anegdoty dotyczącej jego testamentu, Heine miał zapisać akcję browaru 7 pastorom. Chociaż, czy to takie zdrożne? W końcu to mnisi wymyślili piwo, prawda? Ale to nie koniec. Udziały w klubie jeździeckim przypadły z kolei przeciwnikom wyścigów konnych. No a potem zrobiło się jeszcze ciekawiej, bo na przykład dom na Jamajce trafił do trzech mężczyzn, którzy się szczerze nienawidzili. I nie chodziło wyłącznie o przekazanie im nieruchomości, testament miał nakazywać im wspólne mieszkanie. Ot taka niemiecka terapia grupowa. Ale chyba najlepszy numer Heine miał zostawić swojej żonie. Cały pozostały po nim majątek miał przypaść właśnie jej i miło z jego strony. Był tylko jeden warunek. Musiała ponownie wyjść za mąż. I kiedy zapytano o powód, odpowiedział, że dzięki temu przynajmniej jeden mężczyzna będzie każdego dnia szczerze żałował jego śmierci. A podsumowanie tej historii jest proste. Heine po prostu chciał mieć ostatnie słowo i nieważne, że po śmierci. Bon ton,

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut zostało do godziny 11, czyli po dawce dobrej muzyki i reklam. Sprawdzimy najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, informacje lokalne oraz prognozę pogody. Także zostańcie z nami na 104,9 FM.
1: Słuchacie...

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: czyta Element wojny hybrydowej. Za chwilę o pożarze na Mazowszu. Potem jasne stanowisko Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Będzie też o sezonie grzewczym i pierwszych poszkodowanych. Marcin Krzemiński. Wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej. Takiego zdania jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypominał w telewizji publicznej, że za pośrednictwem stacji pod Grójcem internet trafia przez Polskę także na Ukrainę. Z oceną sprawy wstrzymuje się minister koordynator służb specjalnych. Co do wpływu zdarzenia na łączność w Polsce czy na Ukrainie, Tomasz Siemoniak mówi tak.
1: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
0: Przypomnę, że ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem, zapaliła się skrzynka zasilająca. Wojska rosyjskie tymczasem przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie i obwodzie charkowskim zginęło co najmniej 9 osób. To 1674 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Agresor nie zamierza jej przerywać, co wprost zakomunikował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas posiedzenia ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
2: Nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji, niezależnie od ich formatu, zapowiedział Ławrow. Tego właśnie pragnie Europa, mając jasny cel, wykorzystać tę przerwę, by dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne. Wcześniej Ławrow spotkał się z szefem amerykańskiej dyplomacji. Po tych rozmowach Marco Rubio mówił co innego niż jego rosyjski odpowiednik. Obie strony są zainteresowane pewnym ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale jest to rozwiązanie, którym obie strony są zainteresowane. Wczoraj przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że zima może być bardzo trudna.
0: Rozpoczyna się sezon grzewczy. Strażacy już odnotowują pierwsze tej jesieni potrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, z czego 2 trafiły do szpitala. W tym 86-latka z powiatu międzychodzkiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto montować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
0: A koszty takiej czujki to około 50 do 150 zł. Kierowca rajdowy Mikołaj Mikomarczyk z Orlen Team ustanowił rekord Guinnessa w kategorii najdłuższego przejazdu w seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Polak pokonał 1338 km, poprawiając dotychczasowy rekord wynoszący 1205. Rekord został oficjalnie zatwierdzony przez Guinness World Records.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Druga tura składania wniosków o lubelski czek turystycznych ruszy 1 października o godzinie 10. Do rozdania będzie około 1000 bonów, każdy o wartości 300 zł. W pierwszym naborze wszystkie czeki zniknęły w zaledwie 30 sekund. 1 października w Wytycznie odbędą się uroczystości 87. rocznicy bitwy pod Wytycznem. W południe pod Kopcem Chwały żołnierzy KOP zaplanowano apel poległych, modlitwę ekumeniczną oraz złożenie wieńców i zniczy. Wydarzenie organizuje Nadburzański Oddział Straży Granicznej i zaprasza zainteresowanych do udziału w obchodach. Rada Gminy Kamień zmieniła zasady dyżurów przedszkoli. Od przyszłych wakacji placówki w Kamieniu i Strachosławiu będą naprzemiennie zapewniać opiekę w lipcu i sierpniu. Zmienią się też zapisy dotyczące liczebności grup. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia o 11.30.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: I chmury, i słońce, przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie możliwe burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. 12 stopni maksymalnie na Podhalu, 13 na Warmii i Mazurach, 14 na Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce i Lubelskiem, 16 w Małopolsce.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Jeśli ten dzień miałby instrukcję obsługi, prawdopodobnie brzmiałoby tak. Rób po kolei, nie panikuj i nie otwieraj 15 nowych zakładek, jeśli nie zamknąłeś poprzednich. Ot taka dobra rada od Radia Bonton. Ja nazywam się Kamil Bukowski i jeszcze przez niecałą godzinę jestem z Wami, a razem ze mną mnóstwo dobrej muzyki i oczywiście ciekawych informacji.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
7: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeśli dzisiaj rano znowu zadaliście sobie pytanie, kto właściwie wymyślił, żeby człowiek miał być przytomny grubo przed godziną siódmą, to jest to bardzo zasadne pytanie. Dr Paul Kelly z Uniwersytetu Oksfordzkiego zwrócił uwagę, że nasze zegary biologiczne niekoniecznie są idealnie zsynchronizowane z tradycyjnym harmonogramem pracy. Organizm ma własny rytm dobowy, a bardzo wczesne rozpoczęcie aktywności może oznaczać niedobór snu, gorszą koncentrację i większe obciążenie organizmu. Bo ten temat wczesnego wstawania szczególnie mocno pojawił się przy dyskusjach o godzinach rozpoczęcia zajęć przez uczniów i tutaj sprawa jest dość logiczna. Jeśli ciało i mózg mówią jeszcze śpimy, a budzik odpowiada nie, nie ma takiej opcji, to trudno oczekiwać pełnej wydajności od pierwszej minuty. Oczywiście nie oznacza to, że każdy powinien przychodzić do pracy o 11, a 8 rano powinna być uznana za godzinę nocną, bo ludzie mają różne chronotypy, różne obowiązki i różne pory największej aktywności, ale jeśli dzisiaj rano czuliście się jak telefon uruchomiony na 1% baterii, być może wasz organizm po prostu próbował zgłosić reklamację. Mój próbował. Także moi drodzy, spróbujcie porozmawiać z szefem albo z nauczycielami, żeby te godziny pracy dostosowali do waszych potrzeb. A co? Może się uda.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
9: Przed nami wiadomości lokalne. Sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w Chełmie i okolicach, jakie informacje mogą przydać się mieszkańcom i o czym warto wiedzieć, zanim dzień przejdzie na swoją popołudniową fazę. Bo jak wiadomo, informacja powinna być jak porządny znak drogowy. Nie musi być efektowna, ale dobrze, żeby prowadziła we właściwym kierunku.
10: Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 11.30. 1 października o godzinie 10 rozpocznie się kolejna tura składania wniosków o lubelski czek turystyczny. Do 30 września mogą go jeszcze zrealizować osoby, którym udało się go zdobyć w pierwszym rozdaniu. Czek, przypomnijmy, ma zachęcić do jesiennego wypoczynku w regionie i wesprzeć lokalną branżę turystyczną. Gdy tylko ruszył, zainteresowanie okazało się ogromne. Pierwsza pula bonów została wyczerpana w zaledwie pół minuty. Była największa, bo obejmowała 7 tysięcy elektronicznych czeków. Każdy o wartości 300 zł. Strona programu zanotowała wtedy prawie pół miliona wejść. Najszybciej zniknęły czeki dla pozostałych pełnoletnich turystów. Cała pula została zarezerwowana w około 30 sekund. Seniorzy oraz posiadacze karty dużej rodziny mieli niewiele więcej czasu. Ich pule wyczerpały się w około 3 minuty. Łącznie w ramach programu przygotowano 8333 czeki. Za kilka dni niewykorzystane świadczenia mogą wrócić do kolejnych naborów. Druga szansa pojawi się za tydzień, wtedy do rozdysponowania będzie około 1000 czeków. Kolejny nabór zaplanowano 2 listopada, również o godzinie 10. Tym razem przewidziano jeszcze około 334 czeki. Z bonu można skorzystać podczas pobytu w uczestniczącym w programie obiekcie noclegowym na terenie województwa lubelskiego. Warunkiem są co najmniej 2 noclegi. Nadburzański Oddział Straży Granicznej zaprasza mieszkańców i wszystkich pasjonatów historii do wspólnego oddania hołdu żołnierzom, którzy w 1939 roku do końca pozostali wierni złożonej przysiędze. Bitwa pod Wytycznem była jednym z ostatnich regularnych starć kampanii wrześniowej. 1 października 1939 zgrupowanie Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem generała Wilhelma Orlika Rickemana stanęło do walki z Armią Czerwoną. Żołnierze KOP mieli za sobą wielodniowy marsz i wcześniejsze walki. Mimo przewagi przeciwnika podjęli próbę przebicia się na zachód. Starcie pod Wytycznem stało się symbolem oporu żołnierzy polskich formacji granicznych we wrześniu 1939 roku. Uroczystości w Wytycznie rozpoczną się 1 października w południe przy miejscu pamięci pod Kopcem Chwały żołnierzy KOP. W programie m.in. apel poległych i wspólna modlitwa ekumeniczna. Na grobach żołnierzy zapłoną znicze, a uczestnicy uroczystości złożą wieńce. Nie zabraknie także stoisk promocyjno-edukacyjnych instytucji oraz służb mundurowych. Uroczystości objęli patronatem honorowym minister spraw wewnętrznych i administracji oraz komendant główny Straży Granicznej, generał dywizji Straży Robert Bagan. Organizatorem wydarzenia jest Nadburzański Oddział Straży Granicznej, partnerami Lubelski Oddział IPN oraz Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej.
7: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Rada Gminy Kamień jednogłośnie przyjęła pakiet 3 uchwał regulujących funkcjonowanie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kamieniu oraz Strachosławiu. Decyzja ma na celu dostosowanie organizacji placówek do aktualnych przepisów prawa oświatowego, a także orzecznictwa organów nadzoru. Najważniejszą nowością dla rodziców jest wprowadzenie tzw. systemu namijanki przy organizacji dyżurów w czasie wakacji i ferii zimowych. Do tej pory obowiązywał stały harmonogram, w którym Strachosław dyżurował w lipcu, a Kamień w sierpniu. Od roku szkolnego 26-27 placówki będą wymieniać się terminami z roku na rok. W najbliższe wakacje w lipcu opiekę zapewni punkt w Kamieniu, a w sierpniu w Strachosławiu. Szczegółowy harmonogram dyżurów będzie co roku ustalał wójt w drodze zarządzenia. Druga istotna zmiana to wykreślenie ze statutów placówek sztywnego zapisu określającego maksymalną liczebność grupy na poziomie 25 dzieci. Jak wyjaśnił wójt Dariusz Stocki, statuty odwołują się teraz bezpośrednio do ustawy oświatowej, a to eliminuje konieczność zmiany uchwał w przypadku ewentualnych nowelizacji przepisów krajowych lub zmian limitów proponowanych przez związki zawodowe. Oba punkty przedszkolne funkcjonują przy szkołach w Kamieniu i Strachosławiu od 1 września 2022 roku.
7: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Muzyka potrafi przypomnieć nam konkretny rok, miejsce, człowieka, a czasem nawet fryzurę, której wolelibyśmy już nigdy więcej nie oglądać. Jedna piosenka i nagle wracamy do czasów, kiedy telefon miał antenkę, internet wydawał charakterystyczny dźwięk, a słowo streaming brzmiało jak nazwa sportu ekstremalnego. W muzycznej kartce z kalendarza Jarek Hołota zabiera nas do wydarzeń, rocznic i utworów, które zapisały się w historii muzyki.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 24 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę. Zaczynamy w roku 1941. 24 września urodziła się Linda McCartney, amerykańska fotografka, wokalistka i klawiszowiec, członkini grupy Wings oraz żona Paula McCartneya, z którym współtworzyła wiele niezapomnianych kompozycji pop-rockowych. Przenieśmy się do roku 1942. 24 września urodził się Jerry Martsen, brytyjski wokalista, gitarzysta i lider kultowej formacji Jerry and the Peacemakers, znany z niedoścignionego wykonania przeboju You'll Never Walk Alone. W kalendarzu zapisujemy rok 1991. Dokładnie 35 lat temu do sklepów muzycznych na całym świecie trafił przełomowy, absolutnie ikoniczny album Nevermind amerykańskiej formacji Nirvana, zawierający nieśmiertelny hymn pokoleniowy Smells Like Teen Spirit. Zaglądamy do roku 1996, dokładnie 30 lat temu, amerykańska wokalistka i kompozytorka Sheryl Crow wydała swój pokryty wielokrotną platformę

Tynął album Sheryl Crow, przynoszący gigantyczne hity If It Makes You Happy oraz Every Day Is A Winding Road. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1993 i piosenką, która pod koniec września tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 33 lata wstecz. Brytyjski duet Pet Shop Boys wypuścił wtedy swój kapitalny, niezwykle chwytliwy single Go West, adaptację utworu grupy Village People. Genialne, euforyczne aranżacje, potężny chór i taneczny rytm uczyniły z tej wersji jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych popowych hymnów lat 90. To idealny, pełen optymizmu zastrzyk energii, którym zamykamy dzisiejsze muzyczne archiwum. Pet Shop Boys i Go West przed nami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Reklama.
7: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

I tak powoli domykamy nasze przedpołudnie na antenie Radia Bon Ton. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że udało się wam znaleźć coś przydatnego, coś ciekawego i przynajmniej jeden powód do uśmiechu. Jeżeli tak, to odtrąbię sukces. Życzę wam spokojnego dalszego dnia. Słyszymy się już jutro. Kamil Bukowski. Trzymajcie się. Cześć!

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
4: Mamy godzinę 12. Zaczynamy popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bon Ton.
5: Służby wyjaśniają powody pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Ustawa o podatku od koncernów paliwowych przyjęta przez Senat. Zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru na terenie stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Ogień został szybko ugaszony. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie chciał spekulować, czy może to być akt dywersji.
6: Działa policja, działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji je przekazywać. Dajmy popracować śledczym fachowcom, którzy analizują wszystkie aspekty tej sprawy. Traktujemy to poważnie, jak każdą tego typu sytuację.
5: Baza Starlinków na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, w tym Ukrainie. Służby na Pomorzu wznowiły poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu w okolicy Malborka. Wczoraj obiekt został zarejestrowany przez systemy radiolokacyjne. Krótko potem zniknął z radarów. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że obiekt poruszał się z prędkością i kierunkiem wiatru, co wyklucza prędkości charakterystyczne dla rakiety czy drona. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku, według zapowiedzi rządu, mają sfinansować nową odsłonę pakietu CPN, obniżającego ceny paliw. Ale prawdopodobnie wszystko rozbije się znów o podpis prezydenta, który już zapowiedział, że ustawy ponownie nie podpisze, bo jego zdaniem jest niekonstytucyjna. Tymczasem ceny paliw na stacjach są już bliskie przekroczenia kolejnych psychologicznych granic. 9 zł za litr benzyny i 10 zł za litr diesla. Drogie paliwa to teraz głównie zmartwienie polskich przedsiębiorców, mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Ale jak dodaje, wyższe koszty przy dystrybutorze firmy będą musiały sobie gdzieś odbić.
7: W którymś momencie myślę, że i my wszyscy jako konsumenci to odczujemy, bo niby jest to efekt zwykle lekko opóźniony, ale na koniec dnia to ten spadek marży gdzieś sobie przedsiębiorcy odbiją, no a gdzie mogą sobie odbić? Na cenach towarów i usług.
5: Na razie dane inflacyjne pokazują wzrosty cen głównie w kategoriach bezpośrednio powiązanych z cenami paliw, ale powoli zaczyna się to już rozlewać na całą gospodarkę. Są zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Chodzi o Radosława Eś, który kierował instytucją przez 7 lat. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w wysokości ponad 2 milionów złotych, a także poświadczenia nieprawdy. Za to samo będzie odpowiadać także była główna księgowa Małgorzata K. Według warszawskiej prokuratury Radosław Eś wykorzystywał służbowe karty do opłacania prywatnych wydatków, między innymi wizyt w nocnych klubach, prywatnych spraw sądowych czy zagranicznych wyjazdów. Zawiadomienie do prokuratury złożyło obecne kierownictwo Instytutu. Radosław Eś odpiera zarzuty, twierdzi, że służbowymi kartami płacił wyłącznie w ramach wykonywania służbowych obowiązków. Zimowe obrazki w Zakopanem. Z miasta widać ośnieżone tatrzańskie szczyty. To dzięki zmianie pogody. Chmury, które przez ostatnie dni zasłaniały góry, teraz się rozwiały. Ratownicy Topry radzą jednak, by te widoki podziwiać z daleka, bo warunki turystyczne w Tatrach są trudne.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 14 stopni, ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra. Jeżeli chodzi o to, co będzie później, to będzie pochmurno, będzie też deszczowo. No i w dodatku, z tego co też widzę, maksymalnie dzisiaj będziemy mieli około 15 stopni.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
4: Czwartek do weekendu, jeszcze kawałek, także zaczynamy odliczanie i ślemy z Radia Bonton pozytywne fale na cały region. Od Włodawy przez Chełm po Krasny Staw i dalej, gdziekolwiek nas słychać, dajcie głośniej, kochani, żeby wszyscy wiedzieli, że Janek Zieliński właśnie rozpoczyna popołudnie w rytmie dnia. I cóż to za popołudnie nam się szykuje? Doprawdy szampańskie, albo takie z nutką dyniowego latte. W końcu rozpoczęła się jesień, która dotąd jest dość zimna, aczkolwiek słyszałem, że po weekendzie ma się nieco ocieplić. Do tego czasu rozgrzewamy Was najlepszymi audycjami i najgorętszymi hitami na 104,9 FM. Skoro w temacie gorąca, jeszcze przypomnijmy sobie lato. Calvin Harris, Sama, to na początek.

0: reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, pranie usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń. 513-876-190.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Do niego poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm, Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: jedynką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Chełmski Niedźwiadek od jakiegoś czasu trenuje młode niedźwiedzice i klub poszerzył teraz grupy wiekowe. O naborze piłkarek do lokalnego klubu usłyszycie o 12.30 w Sporcie Radia Bondon. Zapraszam w imieniu Marcina Petruka, także zostańcie z nami, bo jest czego słuchać. Misiek naprawdę ugotował. A póki co, sorry, muszę zrobić miejsce dla Madonny.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub za 608 340 730.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Muzyka i głos AI.

0: reklama. Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Ponton Radio Sport.
3: Sport, Marcin Petruk. UKS Niedźwiadek Chełm stale prowadzi nabór piłkarek w różnych grupach wiekowych, skupiając się na rozwoju żeńskich sekcji, odkąd wychowankowie klubu zostali przejęci przez Akademię Chełmianki. O szczegółach jeden z trenerów, Sławomir Kuźmicki.
4: Zapraszamy, rozszerzamy naszą ofertę. Wcześniej już robiliśmy zapisy do kategorii orliczek, młodziczek, juniorek, a teraz również zapraszamy panie, które wcześniej trenowały lub chcą pograć w seniorkach. Zajęcia nasze odbywają się 3 razy w tygodniu, poniedziałki, wtorki i czwartki na Orliku przy ulicy Sienkiewicza w Chełmie od godziny 17.30 do 19.00.
3: W przyszłym sezonie chełmski Niedźwiadek planuje wystartować w 4. lidze seniorek oraz w rozgrywkach wojewódzkich w kategoriach juniorek, młodziczek oraz orliczek. Udany występ w finale lekkoatletycznych nadziei olimpijskich w Chorzowie zanotowała jedna z reprezentantek MKL-u Chełm. Więcej trener Łukasz Sarej.
5: Nikola Koniszewska świetnie się zaprezentowała w pierwszych swoich centralnych zawodach. Była 9 na 600 metrów z wynikiem 2:06:19. To przyzwoity wynik. Natomiast skoków dal 3,66 m. Dało to ogólnie 21 miejsce.
3: Aktualnie lekkoatleci chełmskiego MKL-u przygotowują się do sezonu zmagań jesiennych i halowych. Zawodnicy z Stildart Chełm mają za sobą 8 z 10 turniejów w ramach letniego Grand Prix. W rywalizacji wzięło udział 20 osób, a mecze o podium relacjonuje Łukasz Duczmal.
6: W pierwszym półfinale spotkali się Damian Zalewski i Grzegorz Bondaruk. Damian od początku borykał się z problemami na otwarciach. Bondi zachował więcej precyzji i wykorzystał problemy przeciwnika, budując przewagę, zanim ten jeszcze otworzył licznik. Wszystko to razem złożyło się na mecz do jednej bramki i pewno wygraną 3-0 dla Bondiego. W drugim półfinale Przemysław Gugułka versus Jarosław Nowosad. W nerwowych końcówkach więcej precyzji zaprezentował Gugi i to on awansuje do finału po wygranej 3-1. W finale na Gugiego czekał także świetnie dysponowany Bondi. Panowie zaczęli równo, choć nieznacznie lepiej prezentował się Bondi. W trzecim legu festiwal pomyłek na otwarciach w wykonaniu Bondiego, co szybko wykorzystał rywal, odrabiając jednego lega. Podrażniony Bondi przejął inicjatywę od początku kolejnego lega i nie oddał jej do samego końca.
3: 9. i przedostatni turniej letniego Grand Prix rozegra się w najbliższy piątek w Barze Miś.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
2: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wprawdzie mamy jesień, ale w mojej skromnej opinii nie ma złej pory. Mamy jesień, ale w mojej skromnej opinii nie ma złej pory roku do wyjścia na łono natury. No, chociaż do

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Dziennikarze Kuriera Lubelskiego w wydaniu z 21 października 1971 roku zadawali pytanie mieszkańcom Chełma, czy znasz rezerwaty, i zaprezentowali jako przykład Stawską Górę. Jak czytamy, w ubiegłym wieku Maria Hempel odkryła na nim niespotykaną wówczas w Polsce roślinę nazwaną Dziewięć Siłem Popłocholistnym. Starania o zabezpieczenie unikalnego stanowiska Dziewięć Sił napotykały na duże trudności. W województwie lubelskim istniały wówczas tylko 4 rezerwaty przyrody, wszystkie leśne. Utworzenie 5. stepowego nie było możliwe. Tymczasem biegły lata. Przez Stawską Górę przeszły 2 wojny światowe. W roku 1943 utworzono tam poligon dla artylerii. Wyginęło dużo okazów rzadkiej flory. Reszty dokonał wypas bydła. Na skutek zniszczeń w roku 1947 pozostało tylko 13 okazów osobliwej rośliny. Ale w roku 1952 było ich 28. Dopiero w 4 lata później Stawska Góra znalazła się pod opieką prawa. Rezerwat objął 4 hektary. Już w roku 1957 zanotowano 105 okazów 9 sił, a następnego lata 123.
1: Zwykle prezentujemy materiały dotyczące rezerwatu Stawska Góra, najstarszego rezerwatu przyrody w okolicach Chełma, utworzonego w roku 1956 w celu ochrony stanowisk niezwykle cennej roślinki, jaką był 9 popłocholistny. Tutaj mamy kolejny materiał. Zwykle te artykuły przygotowywali albo Kazimierz Janczykowski, albo Stanisław Skibiński, którzy jako regionaliści interesowali się zagadnieniem, a sam Kazimierz Janczykowski odegrał też dosyć istotną rolę w utworzeniu rezerwatu. Tym razem mamy materiał autorstwa Mieczysława Targońskiego. No i tutaj trzeba podkreślić, że to rzeczywiście ważna postać, żyjący w latach 1909-1910.

75. Niezwykle zasłużony działacz, jeśli chodzi o ochronę przyrody. W zasadzie często się tutaj podkreśla, że był jednym z pierwszych, który zajmował się tym zagadnieniem i proponował tutaj różnorodne działania. Współpracował z profesorem Dominikiem Fijałkowskim, niezwykle znaną postacią, jeśli chodzi o ochronę przyrody, więc rzeczywiście umieszczenie tego materiału, autorstwa tak szacownej postaci było niezwykle istotne. A sam tekst jest taką charakterystyką historii rezerwatu, historii odkrycia tej cennej roślinki, jaką był dziewięciu popocholisty, czyli pojawia się Maria Hemplówna, pojawiają się działania Kazimierza Janczykowskiego. Wyakcentowany jest ten wątek z okresu II wojny światowej, kiedy właśnie w tym rejonie był poligon wojskowy niemiecki, który z jednej strony zniszczył sporo roślin, ale też uniemożliwił zaoranie tego terenu, co też miało dosyć spore znaczenie. Zresztą w tekście pojawia się taki fragment mówiący o tym, że w okolicach wyznakowanego rezerwatu było też sporo egzemplarzy, a nawet więcej niż w samym rezerwacie, no ale z racji tego, że te tereny nie były objęte ochroną, to niestety zostały zaorane i dziewięciu na tym obszarze wyginął. W sumie dosyć ciekawy materiał, okraszony zdjęciem autorstwa Mieczysława Targońskiego, czyli przyrodnika lubelskiego. No i jeśli pojawia się zdjęcie, to oczywiście często bywał tutaj w tym rejonie i mógł tego rodzaju zdjęcia wykonać.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Hełm Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.pl.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
8: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
9: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
10: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
1: Reklama.
0: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
11: Bonton Radio.

Wczoraj mogliście usłyszeć w radiu Bonton wywiad z Janem Englertem i Beatą Ścibakówną, którzy w poniedziałek odwiedzili Chełm i przed spotkaniem z widzami miałem okazję chwilę z nimi porozmawiać. Na naszej stronie znajdziecie zapis tej rozmowy, gdzie usłyszycie o przeszłych dokonaniach współpracy w ramach rodziny, o korzeniach. Jeszcze dodatkowo pojawia się temat nepotyzmu. Jan Englert odniósł się do tych kontrowersji w kontekście cudki Heleny. Radiobonton.pl, wbijajcie i słuchajcie, a my mamy 6 minut do godziny 13 w rytmie dnia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 41 a nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
10: Mamy 13 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości z kraju, ze świata. Trochę też z okolicy. Zapraszamy.
11: Atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Nowe zasady pobierania opłaty od turystów coraz bliżej. Berlin wycofuje się z walki o organizację olimpiady. Miriam Lipińska. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Doszło do niego dziś rano. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobietę. Jeden z rannych, ksiądz, zmarł. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Śledczy pracują na miejscu, odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Zabezpieczyli nóż, którego napastnik użył do ataku. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
12: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
11: Marcin Przydacz zapewnił dziennikarzy w Nowym Jorku, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, żeby mieszkańcy mogli szybko się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o blisko 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktu będą naklejki. Ze znakowaniem spieszy się już Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
13: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej. Do końca roku, okej, przyjmujemy do wiadomości, my chcemy mieć, powiedzmy, do tego 15 października już w znacznej części udokumentowane.
11: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Samym znakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc, za osobę. Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę w tej sprawie, a zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. 5 zł to stawka maksymalna. O ostatecznej wysokości zdecydują lokalne władze. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta, a nowe prawo ma wejść w życie od stycznia. Berlin zrezygnował ze starań o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 2040 albo 2044 roku. Miasto ogłosiło decyzję na zaledwie 2 dni przed wyborem niemieckiego kandydata przez Niemiecką Federację Sportu Olimpijskiego, odpowiedniczkę polskiego PKOL-u. Władze Berlina tłumaczą, że rezygnują, bo nie mogły zaoferować tego, czego żądano. Ale notowania niemieckiej stolicy w tym wyścigu i tak nie były wysokie. O wiele większe szanse ma Monachium na południu kraju oraz region Ren-Rura na zachodzie.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: W Orłowie Drewnianym 12-latek na hulajnodze zderzył się ze skręcającym ciągnikiem. Chłopiec trafił do szpitala, ale na szczęście doznał jedynie potłuczeń. Policja przypomina, na drodze publicznej hulajnogą mogą jeździć osoby od 13 roku życia. W niedzielę w Chełmskim Parku Miejskim odbędą się obchody Światowego Dnia Zwierząt. Od 12 do 16 zaplanowano warsztaty, zajęcia edukacyjne i spotkania, ale najważniejszym punktem będzie prezentacja psów ze schroniska, które czekają na nowe domy. Dziś o 15:00 Muzeum Ziemi Chełmskiej zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Lokalne Historie. W siedzibie placówki przy Lubelskiej 57 zostanie zaprezentowana ciekawa historia pomnika 7. Pułku Piechoty Legionów.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
18: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 15 stopni, dzisiaj maksymalnie nawet 17 stopni, 1015 hektopaskali na barometrach, też w ciągu najbliższych paru godzin może spaść trochę deszczu. Jeżeli chodzi o wiatr, no to tutaj może też momentami trochę powiać mocniej. Cały dzień raczej będzie pochmurno.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
19: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
16: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
18: Memento mori. Pamiętaj o morzu. Słynne powiedzenie. I wy pamiętajcie, bo dziś Światowy Dzień Morza. Kapitan Jan Zieliński za sterami. Płyniemy przez popołudnie w rytmie dnia do 17:00. A na falach Radia Bonton odbieramy najlepsze rzeczy. Przed nami w tej godzinie chwila dla planety i najświeższe wydanie lokalnych wiadomości. No i oczywiście najlepsze fanty albo piosenki, jak zwał, tak zwał. Born to Make You Happy, Britney Spears. To już teraz.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie

pierwszy weekend października dojdzie do derbowego meczu Chełmianki z Hetmanem Zamość. Pierwsze takie starcie od 5 lat, które odbędzie się na Zamojszczyźnie. A czy Hetman przyjedzie do Chełma rozegrać mecz na nowym już stadionie? Całkiem możliwe, bo obiekt przy Szwole Żerów nabrał już kształtów i jego budowa przebiega bardzo sprawnie. O czym usłyszycie w jednym z poprzednich wydań lokalnego serwisu na radiobonton.pl, a najbliższa odsłona już o 13.30, czyli za jakieś 7 minut. A do tego czasu jeszcze jeden numer. Taki akurat, wiecie, na chillaucik, żeby się uspokoić. Wszystko tak, wiecie, no, kulturalnie, żeby wchodziło, żeby fajnie było, miło. Mika, relax, take it easy.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu: Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Już są na wyciągnięcie ręki okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
11: Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton o 13.30. Chwila nieuwagi i doszło do niebezpiecznego zderzenia. W Orłowie Drewnianym 12-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną wjechał w tył skręcającej maszyny. Do zderzenia doszło wczoraj tuż po 17. Policjanci ustalili, że 51-letni kierowca ciągnika i 12-latek poruszali się w tym samym kierunku. Chłopiec jechał za maszyną.
12: Kiedy kierujący ciągnikiem rozpoczął manewr skrętu, kierujący hulajnogą elektryczną wjechał w ciągnik, uderzając w jego tylne prawe koło. 12-latek miał na głowie kask ochronny, został przetransportowany do szpitala w Krasnymstawie pod opieką swojego ojca, a następnie do szpitala w Lublinie. Na szczęście przeprowadzone badania wykazały, że chłopiec doznał jedynie ogólnych potłuczeń.
11: O ustaleniach policjantów mówi podkomisarz Anna Huszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. W związku ze zdarzeniem funkcjonariusze przypominają również o obowiązujących przepisach. Od 3 marca tego roku na drodze publicznej hulajnogą elektryczną może kierować osoba, która ukończyła 13 lat. Dzieci poniżej tego progu nie mogą więc jeździć takim pojazdem po drodze, nawet pod opieką osoby dorosłej. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie dziecko może korzystać z hulajnogi, ale wyłącznie pod opieką dorosłego. Będzie okazja, żeby dowiedzieć się więcej o zwierzętach, ich potrzebach i właściwej opiece nad nimi. W najbliższą niedzielę w Chełmskim Parku Miejskim odbędą się wydarzenia z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Spotkanie potrwa od 12 do 16. W programie znalazły się prelekcje i rozmowy poświęcone czworonogom, a na najmłodszych czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne czy innego rodzaju aktywności. O tym, co dokładnie przygotowano na ten dzień, mówi Bogdan Drygasiewicz, dyrektor Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm.
9: Będzie darmowa wata cukrowa, dmuchawca i wiele innych atrakcji. Będą też służby mundurowe z psami służbowymi. Będą też występy młodzieży z HDK-u, z MDK-u oraz zaśpiewa dla wszystkich uczestników pan Jarek Laskowski. Będzie także aleja psów z fotografiami psów do adopcji oraz punkt informacyjny Nie kupuj, adoptuj, gdzie pracownicy schroniska będą udzielali informacji dla zainteresowanych, w jaki sposób można adoptować psa ze schroniska.
11: Bo właśnie najważniejszym punktem programu będzie prezentacja psiaków, które czekają w schronisku na nowy dom.
13: Właśnie aleja psów do adopcji jest wspaniałą inicjatywą, która może odmienić los psów z chełmskiego schroniska. Dzięki stworzeniu alei przez pracowników Urzędu Miasta oraz wolontariuszy z chełmskiego schroniska psy przestaną być niewidzialne za kratami boksów. Każdy spacer taką aleją to wielka szansa dla zwierzaków na nowy, bezpieczny start w życiu u boku kochającego opiekuna.
11: Dodaje Aneta Kryłowicz, zastępca dyrektora Departamentu Komunalnego.
14: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
11: Dziś o 15 w siedzibie Chełmskiego Muzeum będzie można poznać wielowątkową historię monumentalnego pomnika poświęconego 7. Pułkowi Piechoty Legionów. Spotkanie odbędzie się w ramach znanego już cyklu Lokalna Historia.
15: W ramach spotkania postaramy się rozwikłać zagadkę, która jest przede wszystkim obecna w przestrzeni wirtualnej, bo na mediach społecznościowych bardzo często pomnik jest prezentowany i pojawiają się różne teorie związane z momentem jego demontażu. Dysponujemy sporą ilością fotografii, bo tutaj też warto zaznaczyć, że rokrocznie, czyli od 1933 roku, w dniu święta jednostki na tle pomnika byli fotografowani żołnierze. Zachowały się też także w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmskiej fotografie z czasów II wojny światowej, gdzie na tle pomnika fotografują się żołnierze niemieccy, ale już po zakończeniu działań II wojny światowej tego pomnika nie ma.
11: Mówi Magdalena Mąka z Muzeum Ziemi Chełmskiej. Opowieść o monumencie zabrzmi w salach muzeum przy ulicy Lubelskiej 57. Bon Ton.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki.
3: Witam Was przy czwartku. Właśnie o tym odcinku chciałam powiedzieć z takim przymrużeniem oka, bo ostatnio właśnie, gdzie był alarm w niedzielę o 4 rano, wyobraźcie sobie, że obudziłam się, wiecie na który? Na długi, odwołujący, a spałam przy otwartym oknie. Dobra, jedziemy. Powtarzamy sytuację z niedzieli. Jesteśmy w domu, nagle słyszymy syrenę, jest czwarta nad ranem i pierwsza myśl, co się dzieje? Druga, czy to alarm? No oczywiście alarma, trzecia, no właśnie, co ja mam teraz zrobić? Dzisiaj sprawdzamy to bez paniki, bez teorii, bez filmowych scenariuszy, bo syrena ma nas przede wszystkim poinformować, że trzeba zwrócić uwagę na komunikaty. W Polsce mamy obecnie dwa podstawowe sygnały alarmowe dla ludności cywilnej. Pierwszy, 3 minuty dźwięku modulowanego, czyli takiego, którego ton zmienia się w górę i w dół. To oznacza ogłoszenie alarmu. Drugi, 3 minuty jednostajnego, ciągłego dźwięku. To jest odwołanie alarmu i właśnie ten mnie obudził. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Sam dźwięk syreny nie mówi nam, jakie dokładnie zagrożenie wystąpiło. Dlatego po usłyszeniu alarmu nie zgadujemy. Nie sprawdzamy najpierw, co napisała koleżanka na Facebooku. Szukamy oficjalnego komunikatu. Radio, telewizja, internet, alert RCB, regionalny system ostrzegania, komunikaty służb i władz. Tutaj najszybciej na Facebooku. I teraz pojawia się bardzo ważna zasada. Syrena to sygnał do działania, ale działanie zależy od rodzaju zagrożenia. Jeśli komunikat mówi o zagrożeniu z powietrza, postępujemy zgodnie z instrukcjami dotyczącymi takiego zagrożenia. Jeśli chodzi o skażenie, zalecenia będą inne. Jeżeli zarządzono ewakuację, wtedy się ewakuujemy. Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Słyszę syrenę, więc robię X. Najpierw sprawdzam, co się dzieje. Potem stosuję się do komunikatu. A co, jeśli jesteśmy na zewnątrz, nie biegniemy bez celu, nie wsiadamy automatycznie do samochodu, nie ruszamy za tłumem tylko dlatego, że wszyscy gdzieś idą. Szukamy informacji i wykonujemy polecenia służb. A jeśli jesteśmy w budynku, zostajemy tam, jeżeli właśnie takie zalecenia wynika z komunikatu. Bo w różnych zagrożeniach bezpieczne zachowanie może wyglądać zupełnie inaczej. I jeszcze jedna ciekawostka. Syreny nie oznaczają wyłącznie prawdziwego zagrożenia. Mogą być również wykorzystywane podczas ćwiczeń i treningów.

0: W takich ćwiczeniach mieszkańcy powinni zostać poinformowani z wyprzedzeniem, ale wiemy, jak to bywa w praktyce. Dlatego jeżeli usłyszymy syrenę, nie zakładamy automatycznie ani to na pewno katastrofa, ani to pewnie tylko ćwiczenia. Po prostu sprawdzamy oficjalne informacje. I teraz najważniejsza rzecz do zapamiętania. Możemy mieć w głowie tylko trzy kroki. Syrena, informacja, reakcja. Słyszę syrenę, sprawdzam, czego dotyczy alarm i dopiero wtedy działam zgodnie z komunikatem, bo największym błędem jest zarówno panika, jak i całkowite zignorowanie sygnału, co może wydawać się najprostsze w tym momencie, klikając głoś spam, alert RCB. Dziękuję, nara, pa. A więc jeżeli któregoś dnia nad hełmem usłyszymy syrenę, nie musimy od razu wpadać w panikę. Ale też nie udawajmy, że nic się nie stało. Syrena mówi, zwróć uwagę, a odpowiedź na pytanie, na co, znajdziemy w oficjalnych komunikatach radio, telefon, RSO, alert, RCB. I jeszcze jedno, skoro jesteśmy już przy radiu. Jeżeli kiedyś internet przestanie działać, telefon się rozładuje, a informacje będą potrzebne natychmiast, warto wiedzieć, gdzie szukać wiarygodnego komunikatu. I właśnie dlatego radio nadal ma znaczenie. Tylko tutaj zaznaczam, że radio ogólnopolskie. Dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
8: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
7: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
8: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
7: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
8: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
7: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

O 15 w Muzeum Ziemi Chełmskiej odbędzie się spotkanie związane z nieistniejącym już monumentem 7 Pułku Piechoty Legionów, odsłoniętym w Chełmie w 1933 roku. Poprowadzi je Magdalena Mąka wraz ze Zbigniewem Lubaszewskim. A przypomnijmy, że niedawno prezydent Jakub Banaszek zapowiedział, że ma zamiar ten pomnik jakoś do przestrzeni miejskiej przywrócić. Słuchajcie Radia Bonton, by nie przegapić kolejnych aktualizacji na ten temat. My póki co zmierzamy do 14 w rytmie dnia. Jeszcze 6 minut.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
10: Reklama. Wybiła druga w radiu Bonton czas na wiadomości z kraju i ze świata.
11: Nie żyje druga osoba ranna w ataku nożownika w Jarosławiu. Śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ewakuacja dwóch przejść granicznych podczas kolejnego ataku Rosji na Ukrainę. Miriam Lipińska. Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzac.
12: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
13: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
14: Dopiero dostałem informację od małżonki. Dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
12: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. A w tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
11: Motyw ataku na razie nie jest znany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu, niedaleko Grójca. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, zanim został ugaszony przez strażaków, objął anteny satelitarne i agregat prądotwórczy. Na razie służby i śledczy bardzo oszczędnie informują o ustaleniach co do przyczyn pożaru, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
15: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
11: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także policjanci z Grójca i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz prokuratorzy. Kolejna ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk poinformował, że ewakuowano dziś przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorohusku, a dziś rano RCB rozesłało alert do mieszkańców. okolców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Kilka godzin później doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a mieszkańcy znów dostali SMS-owe alerty od RCB. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówił dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
16: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
11: Co ważne, przed zestrzeleniem obcych obiektów polscy piloci nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie ZOO zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. Zebrane żołędzie, orzechy włoskie i laskowe pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.
3: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
10: 16 stopni, maksimum mniej więcej dzisiaj, 1015 hektopaskali, jakość powietrza dobra. W Chełmie w centrum trochę się przejaśnia i tych chmur jest mniej, chociaż do końca dnia mają one dominować i jeszcze może po drodze spaść. No nawet z tego co widzę niemało deszczu.
3: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do cieplni Termoorganika.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
18: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Za moment o modelarstwie słów kilka. Zapraszam Was na dzisiejszą rozmowę z gościem Radia Bonton. Janek Zieliński w rytmie dnia. Cześć.

0: gość radia Bon Ton.
1: W Radiu Bon Ton dzisiaj wybieramy się niejako do Młodzieżowego Domu Kultury, konkretniej do pracowni modelarskiej, którą przez lata prowadził nasz dzisiejszy gość.
2: Tadeusz Stachniuk z tej strony, z pracowni modelarskiej Dedal Ikar, już z byłej pracowni modelarskiej niestety.
1: I o historii tejże pracowni, o historii pana Tadeusza będziemy dzisiaj rozmawiać. Jan Zieliński, Radio Bon Ton, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie Tadeuszu.
2: Witam.
1: To może tak zacznijmy od samego początku. Skąd u pana zafascynowanie?
2: Trudno powiedzieć, jak to się zaczęło, bo już nie pamiętam, ale na pewno zacząłem działać w domu prywatnie. Były to zestawy zakupione w składnicy modelarskiej, był materiał zakupiony w składnicy i z niego jakieś tam zaczynałem budować szybowce. Też w pewnym momencie dzięki ojcu, który zakupił zestaw modeli do lotu na uwięzi, też zacząłem się bawić troszeczkę w modele właśnie sterowane linkami. Później w pewnym momencie dojrzałem do tego, żeby gdzieś może zahaczyć się u tych, którzy wiedzą więcej. I wybór padł początkowo na Chemską Spółdzielnię Mieszkaniową. Trafiłem do pracowni na ulicy Tocha Starościńska była. Tam nie zagrzałem miejsca. Później jakoś dość szybko przekierowałem się do pracowni Młodzieżowego Domu Kultury. Ona była wtedy przy ulicy Lubelskiej, właśnie róg ulicy Lubelskiej i Mickiewicza, wejście od podwórza. Ci, którzy pamiętają, będą wiedzieli. MDK był przeniesiony już na ulicę Pocztową 41, gdzie jest do dzisiaj. Przypominając sobie swoje początki w pracowni, to prawdopodobnie był rok 75, 6. Korzystałem z zajęć w pracowni w różnym stopniu. Budowaliśmy modele w pracowni, jeździliśmy na różnego rodzaju zawody, głównie modeli swobodnie latających. No w tamtych czasach sprzęt elektroniczny to był jeszcze dość prymitywny, w powijakach trudno dostępny, także to się opierało na modelach latających swobodnie i modelach latających na uwięzi. Później skończyłem szkołę podstawową, okres technikum w Chełmie tutaj, studia na Politechnice Lubelskiej. Owszem, wtedy miałem ograniczony czas, ale też gdy tylko mogłem, korzystałem, spotykałem się z prowadzącym wtedy Andrzejem Chlebowiczem zajęcia. Po studiach zawinąłem z powrotem do Chełma. Początkowo pracowałem przez około 2 lata w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Centrum Politechnicznym, gdzie też była właśnie pracownia modelarska. I później nastąpił taki moment, że kolega z Młodzieżowego Domu Kultury wpadł na pomysł, że można mnie wciągnąć do siebie, do MDK-u. I to nastąpiło 15 stycznia 1991 roku.
1: I jak te początki wyglądały?
2: Jak to w pracy na początku, wie się swoje, ale trafia się w dane miejsce, które wymaga takich, a nie innych działań.
1: W skrócie musiał się pan dostosować.
2: Dokładnie tak.
1: Główną taką determinantą, jeżeli chodzi o dostosowanie się, była młodzież w tym przypadku.
2: Dokładnie tak. To, co mi od razu przychodzi w tym momencie do głowy, to jest to, że w okresie początku mojej pracy, późniejszych troszeczkę lat, do pracowni trafiała starsza młodzież. Starsza, co rozumiem przez starsza. Ostatnie klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia. Dostawaliśmy już w pewnym stopniu kształtowanego człowieka o określonych, sprecyzowanych zainteresowaniach. No i to było bardzo korzystne dla rozwoju tych ludzi. Dokładnie wiedzieli, o co chodzi, byli pilni, zaangażowani, poświęcali swój czas na pracę w modelarni.
1: Tak, zakładam, że pewnie pan, jak tam szedł do pracy, to jakieś wyobrażenie odnośnie tego, jak taka praca może wyglądać z młodymi ludźmi. Miał pan jakieś wyobrażenia, no i potem nadeszła ta rzeczywistość i interesuje mnie, jak to ten moment zderzenia i takiego docierania się wyglądał.
2: Tu nie było jakiegoś takiego mocnego zderzenia. Zajęcia w modelarni znałem od strony uczestnika zajęć, prawda? I tutaj w miarę jak dorastałem, to samo się jakoś widziało mi niejako z drugiej strony. Zresztą znaliśmy się już z instruktorem dość dobrze. To, że on mnie wprowadzał też, bo on też dalej prowadził zajęcia i równolegle ja swoje zajęcia prowadziłem. Tu same tylko pozytywy. Nie pamiętam jakichś takich ząbków, które by utkwiły mi w pamięci. Dzieciaki były fajne, grzeczne, ułożone i chętne do pracy.
1: Idealne jak na pracę przy składaniu modeli.
2: Znaczy, idealne to może nie, tak nie przesadzajmy, ale tak, 95%.
1: No bo to zakładam jednak tak, że przy pracy w modelarstwie tak mi zastanawia, co jest najważniejsze, czy ta precyzja, czy jednak trochę fantazji też w tym jest.
2: Precyzja i upór właściwie, bo nie wszystko wyjdzie na początku. Od tego są kolejne, prawda, budujemy kolejne modele, coraz doskonalsze, ale największą jakby frajdą było wykorzystywanie tych modeli w terenie. Wyjazdy na w lądowisko sanitarne, tutaj w Srebrzyskie, wyjazdy na zawody. Wtedy był młody szybownik jeszcze popularny, to było lotnisko Radawiec, także to było bardziej atrakcyjne. Owszem, praca w pracowni jako w pewnym stopniu zło konieczne, a zabawa na treningach i na zawodach to było to, o co chodziło.
1: To niejako pan odpowiedział na moje pytanie następne, bo zastanawiałem się też w jakim kierunku państwo konkretnie szli na tych zajęciach, czyli głównie modele latające.
2: Tak, to ja. A kolega prowadzący wcześniej zajęcia, Jan Kremski, prowadził zajęcia z modelarstwa żaglowego. Tak to wyglądało. Był podział w pracowni, ja się bawiłem głównie modelarstwo lotnicze, a on modele żaglowe.
1: Mnie zastanawia też, jak przez lata ta praca w pracowni przy modelach, jak to się przez te lata, przez te dekady zmieniało.
2: Doskonaliliśmy swoje umiejętności, ale też i wyposażenie. W miarę rozwoju techniki korzystaliśmy z tych nowych rozwiązań, prawda? Przeszliśmy do modelarstwa zdalnie sterowanego, już tak, całą parą, tak można powiedzieć. I to też się wiązało z udziałem w zawodach już tych modeli zdalnie sterowanych, udziałem w mistrzostwach Polski. To się wszystko pociągnęło w tą stronę modeli szybowców zdalnie sterowanych.
1: Jak takie zawody wyglądają?
2: Mieliśmy możliwość spotkania się z modelarzami i instruktorami z całej Polski. Porównać swoje umiejętności, popodglądać, ale też i nawiązać kontakty takie bardziej osobiste. W klasie, o której mówimy, F3J albo F3J przez M, klasie takie, podklasie dla juniorów młodszych. Chodzi o uzyskanie w danym locie maksymalnego czasu lotu i precyzyjne wylądowanie. Oczywiście modele odpowiadają określonym wymogom, czyli nie mogą przekraczać danej powierzchni nośnej, minimalnego ciężaru. Są kontrolowane oczywiście przed startami. Sam start też wymaga holu o określonej długości, kontrolowanej przez sędziów. I właściwie tyle.
1: 35 lat. Zakładam mnóstwo wspomnień, mnóstwo historii. Co tak panu taka pierwsza myśl do głowy przyjdzie, kiedy będzie pan ten okres wspominał?
2: Były momenty troszeczkę trudniejsze. To akurat mi zostało gdzieś tam. Można to nazwać konfliktem nawet uczestników. Trudne chwile, które, no mam nadzieję, znaczy z mojego punktu widzenia rozwiązałem prawidłowo. Wydaje mi się, że ci, których to dotyczyło, też tak to odbierają, że to było zrobione profesjonalnie, dokładnie, wyjaśnione do końca.
1: A z czego pan jest najbardziej dumny?
2: Znaczy, na pewno sukcesy modelarzy są ważne i osiąganie mistrzostwa, czy wicemistrzostwa Polski jest super, ale tak do końca to wydaje mi się, że ci młodzi ludzie rozwinęli się w prawidłową stronę. Poznali zasady, zrozumieli, jak trzeba się zachowywać, jak się odnosić do siebie, jaki bagaż doświadczeń wziąć ze sobą w dojrzałe życie. Chyba tutaj, ale mam nadzieję, że zostawiłem pozytywne wrażenia w nich i że te wspomnienia, które z nimi zostaną do końca, są pozytywne dzięki mnie.
1: I myślę, że tym akcentem możemy dzisiaj tę rozmowę zakończyć. Dzisiaj moim i państwa gościem był Tadeusz Stachniuk. Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo.
2: To ja dziękuję.
1: Jan Zieliński, Radio Bonton, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bonton.
3: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Hełm inwestuje w energooszczędne szkoły i przedszkola. W szkole podstawowej nr 7, drugim liceum ogólnokształcącym oraz przedszkolu miejskim nr 12 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To działanie ważne dla uczniów, nauczycieli i całej lokalnej społeczności. Dziś i w przyszłości. Oszczędzaj energię, dbaj o środowisko i wybieraj rozwiązania, które pomagają chronić naszą planetę. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
8: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
9: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Recepta na udany dzień?
15: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
14: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
16: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
17: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
18: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
19: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Crow za nami. All I Wanna Do. 23 minuty po 14 i tym tanecznym krokiem zmierzamy ku 14.30, gdzie czeka na nas sport Radia Bonton, w którym Marcin Petruk ma dla was zapowiedź startów tancerzy Breaking Dot Sport w Mistrzostwach Polski w breakdance. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej o breakingu, jakiś czas temu rozmawiałem z opiekunem zespołu Robertem, pseudonim Jamnik, który opowiedział mi o tym całkiem sporo. Wywiad dostępny na radiobonton.pl oczywiście. Tak więc kochani, 24 minuty po godzinie 14. Już teraz Sony Fudera, później jeszcze Red Hot, czyli Peppers, Ed Sheeran, czy też Golden Life.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Trzy zespoły awansowały już do półfinałów Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Jeszcze we wtorek zapewnił to sobie Puk Hanna, który 1-0 pokonał na wyjeździe granicę Dorochusk. Wczoraj natomiast Włodawianka 6-1 wygrała u siebie z Frostati Fajsłowice, a Ekoróżanka 2-0 z Kłosem Gmina Chełm.
10: Wygraliśmy po bramkach rzutu karnego Patryka Boszczuka, po faulu na Pawle Pernunie oraz po fantastycznej bramce dośrodkowania w bocznym sektorze Kubek Napa. Cieszy mnie, oprócz awansu, co jest oczywiste, bardzo dobry mecz cały. Ostatnio z Ogniwem graliśmy, no to wiadomo, co się działo w ostatnich 25 minutach, a tutaj 90 minut pełnej kontroli. Graliśmy wysoko, bardzo dużo odbiorów. Troszeczkę słaby zagraliśmy gdzieś tam w tej finalizacji, bo ostatnie podanie szwankowało. Tutaj na pewno jest rzecz do poprawy.
9: Mówił trener Eko Kamil Karwatiuk. Jeszcze jedno spotkanie ćwierćfinałowe rozegra się 30 września w Izbice. Miejscowy Ruch zmierzy się wtedy z trzecioligową Chełmianką. W sobotę o godzinie 9:00 jak co tydzień chełmscy miłośnicy biegania zapraszają na górkę przy Baselice, gdzie odbędzie się 344. edycja parkrunu. Uczestnicy, każdy we własnym tempie, pokonają tego dnia 5 km. Zachęca Lena Rorat.
11: Parkrun to inicjatywa popularna na całym świecie i zachęcająca do aktywności fizycznej niezależnie od stopnia zaawansowania, kondycji i poziomu wytrenowania. Możemy także przyjść pokibicować lub spróbować swoich sił w roli wolontariusza.
9: Udział w parkrunie jest bezpłatny, ale jeżeli ktoś chce na bieżąco śledzić swoje postępy w różnych lokalizacjach tej światowej inicjatywy, musi wcześniej zarejestrować się na stronie internetowej wydarzenia. Rodzime warszawskie parkiety będą wkrótce miejscem rywalizacji tancerzy LKS-u Breaking Dot Sport. Właśnie tam w październiku rozegrają się Mistrzostwa Polski, które zgromadzą rodzimą czołówkę w różnych grupach wiekowych, mówi trener i prezes klubu Robert Jemiński.
12: Dla nas jest to bardzo dobra informacja, ponieważ tych zawodników od nas dostało się ponad 11, więc jest to super wynik. I bardzo ważne też jest dla nas to, że startują jakby z list startowych na dużo wyższych pozycjach niż w tamtym roku, więc można powiedzieć, że u każdego zawodnika no jest taki progres, co nas bardzo cieszy i ciężko trenujemy, przygotowujemy się do tych mistrzostw, także mamy nadzieję, że się uda.
9: Wcześniej tancerze LKS-u Breaking Dot Sport wezmą udział w Światowym Czempionacie Federacji IDO, którego gospodarzem będą Kielce.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song za nami, 24 minuty do godziny 15. Nie wiem, co to jest za piosenka, w sensie, czym jest tytułowy Zephyr. Ja zawsze sobie wyobrażałem, że to jest jakiś koń, ale nie wiem, może mam rację, może nie. Niech się odezwie pierwszy, ten, który nigdy nie usłyszał sakramentalnego "sobie świecisz czy mi". Odpowiedź na to, jak świecić, żeby było dobrze, usłyszycie za chwilę w radionawigacji w rytmie dnia. A w tej kwestii oświeci was w Radiu Bonton jaśnie oświecony Marcin Petruk. Także tego, oj, tego nie możecie przegapić.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Światła drogowe to światła, które stosujemy po zmroku, ale w taki sposób, żeby nie oślepiać nikogo z naprzeciwka. Tyle teorii, bo zdarza się również, że kierowcy poruszają się nimi w ciągu dnia, głównie dlatego, że włączają je przypadkiem. Takie niedopatrzenie jest jednak groźne, ponieważ oślepienie nadal działa, także przez odbijanie się w lusterku kierowcy przed nami. Sygnały o takiej nieostrożności dostajemy od naszych słuchaczy, dlatego na ich prośbę apelujemy o pilnowanie tego, na jakich światłach się przemieszczamy. Korzystanie z drogowych w nieodpowiedni sposób grozi mandatem w wysokości 200 zł i dodatkiem w postaci 4 punktów karnych.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Czyta lektor AI.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

I czego jeszcze? Oto. Błękitnego nieba. Golden Line za nami. A w połowie października przed nami wybory do chełmskich rad osiedli. Nowi przedstawiciele zasiądą na 4-letnie kadencje, a szczegółowy harmonogram wyborów możecie znaleźć na stronie Super Tygodnia. To nie jedyne lokalne informacje, jakie dla was mamy w Radiu Bonton. Już o 15.30 kolejny serwis w rytmie dnia. Tego, kochani, oczywiście nie możecie przegapić, także zostańcie z nami. O 15 też oczywiście serwis informacji z kraju i ze świata. Tam o pożarze stacji Starlinków na Mazowszu, będzie także o festiwalu filmowym w Gdyni.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside. W zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
9: Mamy 15, a to oznacza, że czas w Radiu Bonton na wiadomości. Zapraszamy.
10: Premier o pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Policja już wie, kto ułożył betonowe bloczki na torach w Jedlance. Na festiwalu filmowym w Gdyni dziś kolejna premiera. Tym razem to film o znanym muzyku. Miriam Lipińska. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
11: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
10: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wyjaśnia strzelaninę podczas interwencji policji w okolicach Bolesławca. Sprawa jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, według nieoficjalnych informacji w głowę. 33-latek, który oddał strzały, jest już w rękach policji, mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
12: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzieże mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów. I funkcjonariusze również oddali strzały.
10: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. Sezon grzewczy powoli się rozkręca i są już pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby. 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu Międzychodzkiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto zamontować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
13: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
10: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Mocne granie na festiwalu w Gdyni za godzinę w Teatrze Muzycznym premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lej. Lady Punk Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Rus. Choć, jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
14: To nie było takie bang, okej, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. I potrzebowało trochę takiego czasu, żeby nam mi zaufać, że szczerze opowiemy tą historię. No i wtedy to nabrało tempa.
10: Jana Borysewicza gra debiutant, też muzyk, Mikołaj Bukrewicz. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy, a już od 7 października będzie dostępny na Netflixie.
15: Flash. Skrót lokalnych informacji.
16: Władze powiatu chełmskiego i prokuratura wyjaśniają nagranie z domu pomocy społecznej w Nowinach. Widać na nim mieszkankę placówki z ograniczoną swobodą ruchu. Trwa postępowanie, które ma ustalić okoliczności zdarzenia i ewentualne naruszenia procedur. Gmina Chełm przygotowuje nowy plan zagospodarowania dla ponad 75 hektarów w Srebrzyszczu i Kozie Gotówce. Tereny mają być przeznaczone m.in. pod produkcję, usługi, rolnictwo czy OZE. Projekt jest obecnie opiniowany i poddawany konsultacjom społecznym. Chór Rapsodia z drugiego liceum ogólnokształcącego w Chełmie podsumuje swój sukces w Hiszpanii. Młodzi artyści zdobyli tam pierwsze miejsce w kategorii muzyki sakralnej i srebrny dyplom w kategorii pop. W najbliższą niedzielę chcą podziękować wszystkim, którzy wsparli ich wyjazd i przygotowania. O czym powiemy więcej, przekażemy też ich zaproszenie w wiadomościach lokalnych o 15.30.
17: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: Bim, bar, bom, poranna pogoda. Aktualnie mamy około 16 stopni maksimum dzisiaj, 1015 hektopaskali na barometrach, dobra jakość powietrza, na niebie głównie chmury. Chociaż może być ich trochę mniej, ale raczej będzie ich więcej. Może też mocniej zawiać, a także nieco więcej deszczu, także może być w okolicy.
17: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
18: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Robi się coraz zimniej, aczkolwiek to z mojej perspektywy, bo ja jestem zmarzluchem, a niektórym jest jeszcze nawet ciepło. Zastanawiacie się, a dlaczego tak jest? Czy jedna osoba naprawdę może marznąć bardziej niż druga? O tym za chwilę usłyszycie w programie Kingi Mistrzyk w Radiu Bonton. Później zagoszczą nas także informacje z regionu w charakter wszelaki. Ja jestem Janek Zieliński i jadę z Wami w rytmie dnia do godziny 17. 5 po 15 z kolei Fuka i Vito Bambino w utworze Zabieracie tam.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Wyobraźcie sobie, że stoicie obok kogoś na przystanku, wy trzęsiecie się z zimna, szczękacie zębami i marzycie o gorącej herbacie, a osoba obok mówi, przecież wcale nie jest zimno. I wtedy pojawia się pytanie, czy jedna osoba naprawdę może marznąć bardziej niż druga? No i o to zapytał Olek ze szkoły podstawowej numer 3 we Włodawie.
3: Dlaczego jedne osoby marzą bardziej niż inne?
2: No tutaj musiałam dopytać się, o co chodziło, ale właśnie chodziło o to, że marzną. No i teraz odpowiedź zaczyna się od tego, że nasze organizmy nie są identyczne oczywiście. I kiedy robi się zimno, ciało próbuje przede wszystkim utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz organizmu, około 37 stopni Celsjusza. Jednym ze sposobów jest zwężenie naczyń krwionośnych znajdujących się blisko skóry. Po co? Żeby ograniczyć oddawanie ciepła do otoczenia. Logiczne. Dlatego zimą możemy mieć lodowate dłonie i stopy, mimo że temperatura wewnątrz organizmu pozostaje prawidłowa. Ale dlaczego jedni mają ręce jak sople, a inni prawie zawsze ciepłe? Znaczenie ma m.in. budowa ciała. Osoba o większej masie ciała może zwykle wolniej tracić ciepło, ponieważ ma stosunkowo mniejszą powierzchnię skóry w stosunku do swojej masy. Znaczenie mają też mięśnie. Mięśnie produkują ciepło, dlatego kiedy zaczynamy marznąć, organizm może uruchomić charakterystyczne dreszcze. To nie przypadek. Mięśnie szybko się kurczą i rozkurczają, a podczas tej pracy powstaje dodatkowe ciepło. Czyli kiedy szczękamy zębami z zimna, nasze ciało mówi właściwie, dobra, trzeba podkręcić ogrzewanie. Na odczuwanie zimna wpływa też ruch. Jeżeli stoimy nieruchomo na mrozie, możemy marznąć znacznie bardziej niż osoba, która właśnie przebiegła kilometr. Ruch powoduje pracę mięśni, a praca mięśni wytwarza ciepło. Logiczne. Ważne jest również, do jakiej temperatury jesteśmy przyzwyczajeni. Organizm potrafi częściowo dostosowywać się do warunków. Ktoś, kto przez dłuższy czas przebywa w chłodniejszym środowisku, może inaczej odczuwać tę samą temperaturę niż osoba, która cały czas siedzi w bardzo ciepłych pomieszczeniach. No i oczywiście znaczenie ma ubranie. Gruba kurtka, czapka, rękawiczki i suche buty potrafią zrobić ogromną różnicę. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Na to, jak odczuwamy zimno, wpływa także sen, zmęczenie, stres czy stan zdrowia. Dlatego nie zawsze marznięcie oznacza po prostu taki już jestem. Czyli Olek, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedna osoba marznie bardziej od drugiej. Wpływają na to m.in. budowa ciała, ilość mięśni, krążenie krwi, ruch, ubranie, przyzwyczajenie do temperatury i ogólny stan organizmu. A więc kiedy zimą ktoś mówi, mnie wcale nie jest zimno, a wy macie ochotę wejść do lodówki tylko po to, żeby było cieplej, to niekoniecznie przesadzacie. Po prostu jego wnętrze ogrzewa, jego wewnętrzne odgrzewanie działa trochę inaczej niż wasze. Pytanie zadał Olek ze szkoły podstawowej numer 3 we Włodawie. A my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Dziękuję wam za dzisiaj. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Odkryto nowego kota, kochani. Naukowcy opisali zwierzaka z mglistych lasów Boliwii, którego nazwano Tilcayo. Kotek jest malutki, waży ledwie 1,5 kg średnio, mierzy 46 cm. Póki co odkryto tylko dwa osobniki z tej grupy tygrysich kotów z Ameryki Południowej, bo to jest taka grupa. I jego pojawienie się spowodowało wiele, naprawdę wiele poruszenia wśród naukowców. My tymczasem w Radiu Bonton poruszamy się w kierunku serwisu lokalnego o 15.30.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
4: Jest 15.30, wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad. Niepokojące nagranie z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach trafiło do mediów. Sprawę wyjaśniają władze powiatu chełmskiego oraz prokuratura. Materiał pokazuje jedną z mieszkanek placówki w sytuacji, która wzbudziła poważne pytania dotyczące sposobu sprawowania nad nią opieki oraz ograniczenia jej swobody ruchów. Według medialnych doniesień kobieta miała być przypięta pasami do ramy łóżka pozbawionego materaca. Władze powiatu podkreślają, że konieczne jest ustalenie pełnych okoliczności zdarzenia, m.in. tego, kiedy powstało nagranie, w jakich warunkach doszło do przedstawionej sytuacji i kto był w nią zaangażowany. Starosta chełmski Piotr Deniszczuk poinformował, że jest wstrząśnięty nagraniem i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji, jeśli potwierdzone zostaną nieprawidłowości. Jednocześnie zaapelował, by przed zakończeniem postępowania nie przesądzać o odpowiedzialności pracowników placówki. O sprawie poinformowano rodzinę oraz kuratora mieszkanki. Zabezpieczono również dokumentacją, która może mieć znaczenie dla postępowania. 7 września sprawę w zakresie ochrony danych osobowych zgłoszono do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a 11 zawiadomiono prokuraturę. Powiat informuje również, że w latach 2020-2026 Dom Pomocy Społecznej w Nowinach był kontrolowany 35 razy przez uprawnione instytucje. Według władz powiatu wcześniejsze kontrole nie wykazały naruszeń praw mieszkańców. Obecnie trwa postępowanie sprawdzające. Ma odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie wydarzyło się w placówce i czy doszło do naruszenia obowiązujących procedur. Gmina Chełm przygotowuje nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ponad 75 hektarów terenów w Srebrzyszczu i Kozie Gotówce. To efekt zmiany granic administracyjnych z Chełmem, która nastąpiła 1 stycznia tego roku. Wraz z nią dotychczasowe plany dla tych terenów straciły ważność. Projekt podzielono na 3 obszary. Ponad 37 hektarów w Srebrzyszczu ma być przeznaczone na działalność produkcyjno-rolną, w tym magazyny energii i instalacje OZE. Kolejne 6 hektarów obejmuje istniejące wyrobisko, a ponad 32 hektary w rejonie drogi S12 mają służyć usługom, produkcji i rolnictwu. Plan uwzględnia także ograniczenia związane z ochroną wód podziemnych, złożami kopalin i obszarami Natura 2000. Dokument jest obecnie na etapie opiniowania i konsultacji społecznych.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: O ich staraniach, pracy, a potem wysiłkach, by móc przekuć je w sukces, mówiliśmy od początku. A teraz przyszedł czas na podsumowanie i podziękowanie. Chór Rapsodia z 2 Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie w Hiszpanii wyśpiewał pierwsze miejsce w kategorii muzyka sakralna i srebrny dyplom w kategorii pop w tegorocznym międzynarodowym konkursie chórów Canso Mediterania w Lloret de Mar i Barcelonie. W najbliższą niedzielę młodzi chórzyści wraz z opiekunami artystycznymi zechcą podziękować wszystkim, którzy wsparli ich wyjazd i przygotowania.
5: Ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić słuchaczy Radia Bonton w najbliższą niedzielę, 27 września o godzinie 18 do kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza w Chełmie. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewni nasz chór Rapsodia, a po mszy zapraszamy serdecznie na krótki koncert. Będzie to występ dla nas szczególny. Tym koncertem chcemy przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, instytucjom, darczyńcom, dzięki którym ten wyjazd mógł się odbyć, bo bez Państwa życzliwości i wsparcia nie byłoby tego sukcesu. Serdecznie zapraszam. Niedziela 27 września, godzina 18, Kościół Świętego Kazimierza w Chełmie.
4: Mówi Zbigniew Niderland, dyrektor drugiego liceum w Chełmie. W Hiszpanii chórzyści rywalizowali z kilkunastoma formacjami z Europy. Przedszkole w Wierzbicy obchodziło uroczysty jubileusz 50-lecia. Z tej okazji placówka otrzymała nowe, oficjalne imię Wierzbowe Krasnoludki, które ma nawiązywać do lokalnej społeczności oraz świata dziecięcej wyobraźni. Podczas uroczystości wójt gminy Anna Flisiuk podziękowała wszystkim osobom tworzącym historię placówki i podkreśliła, że nadanie imienia to symboliczny krok w przyszłość i element tożsamości dla kolejnych pokoleń przedszkolaków. W centrum wydarzenia znalazły się dzieci, które przygotowały specjalny występ artystyczny.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Do końca października mają zakończyć się wszelkie trwające remonty dróg w Chełmie. Podejrzewam, tak personalnie, że w tym gronie może być Przemysłowa. We wtorek ją zamknęli i wedle ogłoszeń na przystankach, które widziałem, kursy są zmienione do odwołania wskutek prac właśnie w tamtej okolicy. Ale wcześniej Urząd Miasta zapowiadał, że to właśnie do końca października, do 31 mają te tematy pozamykać. Trzymamy kciuki. O tym, co się jeszcze dzieje na drogach, usłyszycie za chwilę w wiadomościach dla kierowców w Radiu Bonton. Tymczasem lekcja zarządzania kryzysowego w wydaniu Lady Punks. Kryzysowa narzeczona, kiedyś słyszałem, że podobno bardzo dobra nutka do prasowania sobie koszuli rano. A zaraz za chwilę 16, koniec zmiany.

0: program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Pora korków na chełmskich ulicach, a więcej samochodów mamy tam, gdzie zwykle o tej porze, czyli na wiadukcie, rampie Brzeskiej, Lubelskiej, Włodawskiej, Lwowskiej i wokół Ronda Turbinowego oraz Jana Pawła II. Od słuchaczy przekazujemy apel, aby podczas wyjeżdżania z przeległego do ulicy parkingu tyłem zachować czujność, a najlepiej zapewnić sobie dodatkową parę oczu w postaci innej osoby, bo jest to też regulowane przepisami. I jeszcze raz przypominamy, że nieprzejezdny jest fragment ulicy Przemysłowej na odcinku między skrzyżowaniem z Rolniczą, a tym z Fabryczną.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
5: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie.

0: Hey mate, you fancy some postcard from Canada?
1: Już do 2 października kolejne spotkanie chromskiego klubu podróżników w miejskiej bibliotece, gdzie zagości Madlena Chłopicka, która popowiada w zgromadzonym trochę o Kanadzie właśnie. Zapraszam Was do zakładki Nie Przegap na stronie Super Tygodnia, by poznać to i wiele innych wydarzeń. Przypominam, do 2 października, biblioteka. My tymczasem podróżujemy dalej przez to popołudnie w rytmie dnia. Za chwilę 16 w Radiu Bonton.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem. Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Muzyka i głos AI. To

0: Reklama.
1: Mamy 16, kochani, czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton. Zapraszam.
2: Przesłuchanie nożownika po ataku w opactwie w Jarosławiu. Dywersji dotyczy śledztwo po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. PKP zaczyna świętowanie swojego jubileuszu. Miriam Lipińska. Prokuratura w Jarosławiu przesłuchuje nożownika, który miał zaatakować nożem w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. To 31-letni obywatel Ukrainy. Według najnowszych informacji jedna osoba nie żyje. Cztery inne, duchowni i osoby świeckie, są ranne. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, pozostałe w stanie niezagrażającym życiu. Policja sprawdza motywy Ukraińca, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
3: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała dzisiaj w klasztorze te pięć osób.
2: Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Będzie prowadzone w kierunku działań dywersyjnych. Na miejscu pracują śledczy. Wielu miejscowych aż do dzisiejszego poranka nie miało pojęcia, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej. Tak jak pani Beata, mieszkanka Woli Krobowskiej, z którą rozmawiał reporter Tomasz Fęska.
4: Mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Słyszałam, że tylko coś jedzie w tą stronę. Tak słychać było, że trzy straże.
5: Tutaj jeden z sąsiadów mówił, że była przerwa w dostawie energii i jak wyjrzał przez okno, to właśnie w całej miejscowości światła zgasły.
4: To ja nie wiem.
5: To w jakiś sposób panią, nie wiem, nie zaniepokoiło to, co się dzisiaj dzieje? Wczoraj
4: myślałam, że się, tak jak wczoraj, że gdzieś się pali. Gospodarstwo, coś, ale o takich rzeczach to nie wiedziałam. Dopiero się dzisiaj dowiedziałam o 7 z radia.
2: Stacja zabezpiecza dostęp do internetu m.in. na części terytorium Ukrainy. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
6: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje, także gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją. Każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
2: Szczyt G20 planowany jest na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Polskie koleje państwowe mają dokładnie 100 lat. 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa. PKP właśnie rozpoczęło obchody tego jubileuszu. Wśród zapowiedzianych wydarzeń jest m.in. Dzień z Koleją. To w najbliższą sobotę w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami. Intercity nieśpieszny.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
1: Coś wypatruje tego deszczu tutaj w centrum Chełma i tak... Nie wiem, teraz nie ma. Już nie wiem, może mnie wzrok zwodzi? Ciężko mi stwierdzić. W każdym razie miało padać całe popołudnie i coś tak średnio. Ale może jeszcze popadać. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, 14 stopni na termometrach. Na niebie pochmurno i tak już raczej do końca dnia.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
10: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: 4 minuty po godzinie 4. Janek Zieliński, Radio Bonton. Kłaniam wam się i zapraszam jeszcze do... 17 jestem z wami, a tak a propos jeszcze, mamy dzisiaj imieniny Gerarda, jest także Kolumba, także życzę ci małych i duży hot grade, na przykład Pacyfiku, który też dzisiaj ma imieniny. Także fajny zestaw taki, światowy dzisiaj. Janek Zieliński, kłaniam wam się w rytmie dnia. No i oczywiście zapraszam na pozostałą część naszego jakże sympatycznego i jakże pozytywnego popołudnia.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moreau.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
9: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
8: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
9: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
8: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
9: Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
8: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kochani, jeszcze parę minut do po godzinie 16, jeszcze parę minut zostało nam dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze spotkanie w rytmie dnia. Czeka nas oczywiście sport, doniesienia sokotęgowego Pucharu Polski i będzie też Witamina FM, ponieważ taki jest układ u nas i też będzie ciekawy odcinek, także tam was zapraszam wszystkich do słuchania, a teraz zapraszam do tańca. Maniac, Michael Cimbello, jeszcze raz.

0: reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
2: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jedna z zawodniczek MKL-u Chełm reprezentowała klub w finale lekkoatletycznych nadziei olimpijskich w Rzeszowie. O szczegółach trener Łukasz Serej.
6: Nikola Koniszewska świetnie się zaprezentowała w pierwszych swoich centralnych zawodach. Była 9 na 600 metrów z wynikiem 2:06:19, to przyzwoity wynik. Natomiast skoku w dal 3,66 m. Dało to ogólnie 21 miejsce.
5: Obecnie lekkoatleci chełmskiego MKL-u przygotowują się do sezonu zmagań jesiennych i halowych. Do końca letniego Grand Prix zbliżają się reprezentanci Stildart Chełm. W 8 z 10 turniejów rozgrywanym w Barze Miś wzięło udział 20 osób. Relacjonuje Łukasz Duczpal.
7: W pierwszym półfinale spotkali się Damian Zalewski i Grzegorz Bondaruk. Damian od początku borykał się z problemami na otwarciach. Bondi zachował więcej precyzji i wykorzystał problemy przeciwnika, budując przewagę, zanim ten jeszcze otworzył licznik. Wszystko to razem złożyło się na mecz do jednej bramki i pewną wygraną 3-0 dla Bondiego. W drugim półfinale Przemysław Gugułka versus Jarosław Nowosad. W nerwowych końcówkach więcej precyzji zaprezentował Gugi i to on awansuje do finału po wygranej 3-1. W finale na Gugiego czekał także świetnie dysponowany Bondi. Panowie zaczęli równo, choć nieznacznie lepiej prezentował się Bondi. W trzecim legu festiwal pomyłek na otwarciach w wykonaniu Bondiego, co szybko wykorzystał rywal, odrabiając jednego lega. Podrażniony Bondi przejął inicjatywę od początku kolejnego lega i nie oddał jej do samego końca.
5: Dziewiąty i przedostatni turniej letniego Grand Prix rozegra się w najbliższy piątek w Barze Miś. UKS Niedźwiadek Chełm nadal prowadzi nabór piłkarek w różnych grupach wiekowych, mówi Sławomir Kuźmicki, jeden z trenerów klubu.
8: Zapraszamy, rozszerzamy naszą ofertę. Wcześniej już robiliśmy zapisy do kategorii orliczek, młodziczek, juniorek, a teraz równie zapraszamy panie, które wcześniej trenowały lub chcą pograć w seniorkach. Zajęcia nasze odbywają się 3 razy w tygodniu, poniedziałki, wtorki i czwartki na Orliku przy ulicy Sienkiewicza w Chełmie od godziny 17.30 do 19.00.
5: W następnym sezonie UKS Niedźwiadek Chełm planuje wystartować w 4. lidze seniorek oraz w kategoriach juniorek, młodziczek i orliczek w rozgrywkach wojewódzkich. 3 zespoły awansowały już do półfinałów Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Jeszcze we wtorek zapewnił to sobie Bóg Hanna, który 1-0 pokonał na wyjeździe granicę do Rochusk. Wczoraj natomiast Włodawianka 6-1 wygrała u siebie z Frasati Fajsłowice, a Ekuruszanka 2-0 z Kłosem gmina Chełm. Jeszcze jedno spotkanie ćwierćfinałowe rozegra się 30 września w Izbice. Miejscowy Ruch zmierzy się wtedy z trzecioligową Chełmianką. Tancerze LKS-u Breaking Dot Sport wkrótce powalczą o medale na krajowych parkietach. Wszystko za sprawą świetnych występów w kwalifikacjach do Mistrzostw Polski, które odbędą się w Warszawie w październiku, mówi trener i prezes klubu Robert Jamiński.
9: Dla nas jest to bardzo dobra informacja, ponieważ tych zawodników od nas dostało się ponad 11, więc jest to super wynik. I bardzo ważne też jest dla nas to, że startują jakby z list startowych na dużo wyższych pozycjach niż w tamtym roku, więc można powiedzieć, że u każdego zawodnika no jest jakiś progres, co nas bardzo cieszy i ciężko trenujemy, przygotowujemy się do tych mistrzostw, także mamy nadzieję, że się uda.
5: Wcześniej tancerze LKS-u Breaking Dot Sport wezmą udział w Światowym Czempionacie Federacji IDO, którego gospodarzem będą Kielce. Lokalna społeczność sportowa zaprasza na 344 parkrun, który odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 9. Jak co tydzień uczestnicy wspólnie pokonają 5 km ścieżkami na górce przy Bazylice. Do udziału zachęca Lena Rorat.
10: Parkrun to inicjatywa popularna na całym świecie i zachęcająca do aktywności fizycznej niezależnie od stopnia zaawansowania, kondycji i poziomu wytrenowania. Możemy także przyjść pokibicować lub spróbować swoich sił w roli wolontariusza.
5: Udział w parkranie jest bezpłatny, ale jeżeli ktoś chce na bieżąco śledzić swoje postępy w różnych lokalizacjach tej światowej inicjatywy, musi wcześniej zarejestrować się na stronie internetowej wydarzenia.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu. Bonton.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj zaglądamy na rynek farmaceutyczny w Polsce, gdyż prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 900 milionów złotych kary na przedsiębiorstwa w tym sektorze. Janek Zieliński, zapraszam. Poprzez programy oferowane aptekom dostawcy leków otrzymywali dostęp do danych, które następnie były wykorzystywane do utrzymania zmowy cenowej. Nie były to dane publicznie dostępne, lecz wrażliwe, wewnętrzne informacje aptek, które były wykorzystywane przeciw nim i w rezultacie tracili na tym także pacjenci. Sytuacja utrzymywała się na rynku od ponad 10 lat, to też pozostałe hurtownie były na z góry ustalonej przegranej pozycji. O szczegółach tego przedsięwzięcia, jak i nałożeniu samej kary, mówi Tomasz Chrustny, prezes UOKiK.
3: Przedsiębiorcy ograniczyli konkurencję pomiędzy sobą i rywalizację cenami leków poprzez wykorzystywany system, którym wymieniali się informacjami o bieżących cenach sprzedaży leków do aptek i innych warunkach handlowych. Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów. Firmy, znając bieżącą ofertę konkurencji i aktualne ceny dla poszczególnych aptek, mogły uniknąć wzajemnej rywalizacji o klientów kosztem osiąganych wyników finansowych. Źródłem ich informacji były narzędzia informatyczne wykorzystywane w programach partnerskich dla aptek. Hurtownie oferowały m.in. rabaty, szkolenia i wsparcie marketingowe, a jednocześnie uzyskiwały dostęp do danych o zakupach aptek. Program dawał szeroki obraz rynku, zaś wymiana informacji pozwalała uniknąć wojny cenowej pomiędzy największymi hurtowniami farmaceutycznymi w Polsce. Mechanizm ten mógł również wzmacniać pozycję rynkową jej uczestników względem innych przedsiębiorców, w szczególności nieuczestniczących w zmowie. Za niedozwolone porozumienie nałożyłem ponad 904 miliony złotych kar na spółki Neuka, Świat Zdrowia, Farmakol i Farmakol Logistyka. Piąty uczestnik zmowy, Polska Grupa Farmaceutyczna, jako wnioskodawca programu Liniency pomógł nam rozbić kartel, dzięki czemu uniknął kary finansowej.
2: Jesteśmy już u progu sezonu grypowego. W Chełmie zrobiło się już chłodniej, więc te leki będą też ważne. Zobaczymy, jak będzie się ta sytuacja kształtować. Kara jest bardzo znacząca, a to nie pierwszy raz, kiedy poruszamy kwestię sytuacji na rynku aptekarskim. Kilka miesięcy temu mówiłem wam o obchodzeniu przepisów przez zagraniczne koncerny, w kwestii otwierania aptek.

0: Dobrego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Słuchacie Bonton Radio.
3: Ja się stałem.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki.

0: Rączki Czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
1: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
2: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
3: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
4: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Natalii Imbruliatorn w Radiu Monton. 8 minut przed 17, co oznacza, że kolejne popołudnie w rytmie dnia chyli się ku końcowi. Janek Zieliński, to ja byłem z wami od 12. Kłaniam wam się, zapraszam was już jutro, oczywiście. A zapomniałem, widzicie, o 20 do 2 Rokosfera. Zapraszam was koniecznie, tam nowości z Polski, rockowe, metalowe. Będę też jeszcze po godzinie 18 w Młodych w Kulturze, tam też was zapraszam na podcast Bliżej Kultury, tam będzie fajnie. Także jeszcze raz dzięki, no i trzymajcie się.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Reklama.
8: Bon Ton Radio.

0: premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zestrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami. Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
1: Znała pani tego księdza?
2: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
0: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim, życiu trzech pozostałych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
3: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu polskich Polaków i to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
0: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
4: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
0: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze. To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Prace na stadionie Chełmianki coraz bardziej zaawansowane. Gotowe są już pomieszczenia w zachodniej części obiektu oraz zaplecze sanitarne i gastronomiczne. Wykonawca zapewnia, że budowa zakończy się do końca roku. Stadion będzie gotowy przed rozpoczęciem nowego sezonu. Kolejna szansa na lubelski czek turystyczny 1 października o 10:00. Do rozdania będzie około 1000 bonów, każdy o wartości 300 zł. Dzisiaj o 18:00 w Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie kolejne spotkanie DKF Rewers. Tym razem widzowie obejrzą włoski film Takie jest życie, po którym odbędzie się moderowana dyskusja. Na szczegóły dotyczące lokalnych wydarzeń zapraszamy w wiadomościach. Do usłyszenia o 17:30.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Niebo nad Polską zachmurzone i z tych chmur co jakiś czas przelotnie pada deszcz. Do tego dość chłodno na termometrach, maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, 15 na Dolnym Śląsku, do 16 w Małopolsce.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
11: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 24 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę. Zaczynamy w roku 1941. 24 września urodziła się Linda McCartney, amerykańska fotografka, wokalistka i klawiszowiec, członkini grupy Wings oraz żona Paula McCartneya, z którym współtworzyła wiele niezapomnianych kompozycji pop-rockowych. Przenieśmy się do roku 1942. 24 września urodził się Jerry Martsen, brytyjski wokalista, gitarzysta i lider kultowej formacji Jerry and the Peacemakers, znany z niedoścignionego wykonania przeboju You'll Never Walk Alone. W kalendarzu zapisujemy rok 1991. Dokładnie 35 lat temu do sklepów muzycznych na całym świecie trafił przełomowy, absolutnie ikoniczny album Nevermind amerykańskiej formacji Nirvana, zawierający nieśmiertelny hymn pokoleniowy Smells Like Teen Spirit. Zaglądamy do roku 1996, dokładnie 30 lat temu, amerykańska wokalistka i kompozytorka Sheryl Crow wydała swój pokryty wielokrotną platyną album Sheryl Crow, przynoszący gigantyczne hity If It Makes You Happy oraz Every Day Is a Winding Road. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1993 i piosenką, która pod koniec września tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 33 lata wstecz. Brytyjski duet Pet Shop Boys wypuścił wtedy swój kapitalny, niezwykle chwytliwy singiel Go West, adaptację utworu grupy Village People. Genialne, euforyczne aranżacje, potężny chór i taneczny rytm uczyniły z tej wersji jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych popowych hymnów lat 90. To idealny, pełen optymizmu zastrzyk energii, którym zamykamy dzisiejsze muzyczne archiwum. Pet Shop Boys i Go West przed nami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Zapraszam na wiadomości lokalne. Jest 17.30. Eliza Kudalska-Nawosad. W ekspresowym tempie postępują prace budowlane na stadionie Chełmianki. Na ukończeniu są pomieszczenia wewnątrz zachodniej części budynku. Zostały także zamontowane obiekty sanitarne i gastronomiczne, jak też punkt, w którym znajdzie się siedziba klubowego sklepiku. Więcej na ten temat Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
9: Proces wegetacji trawy również przebiega pomyślnie. Trawa jest regularnie nawadniana, nawożona, koszona, zarówno na płycie głównej boiska, jak i na boisku treningowym. Ponadto na boisku treningowym trwają również prace wykończeniowe. Układana jest obecnie agrowłóknina, na której zostaną zasadzone rośliny pnące, ponieważ skarpa od strony ulicy Swożerów jest dosyć stroma, tak aby ułatwić pracownikom utrzymującym obiekt dostęp do tych miejsc. Przygotowywane są również miejsca pod trybuny do boiska treningowego.
8: Wykonawca robót deklaruje, że dotrzyma terminu i roboty budowlane zostaną zakończone wraz z końcem roku. Obiekt ma zostać oddany do użytku jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, a ten Chełmianka planuje zainaugurować właśnie na nowym stadionie. 1 października o godzinie 10 rozpocznie się kolejna tura składania wniosków o lubelski czek turystyczny. Do 30 września mogą go zrealizować osoby, którym udało się go zdobyć w pierwszym rozdaniu. Czek ma zachęcić do jesiennego wypoczynku w regionie i wesprzeć lokalną branżę turystyczną. Gdy tylko ruszył, zainteresowanie okazało się ogromne. Pierwsza pula bonów została wyczerpana w zaledwie 30 sekund. Była największa, bo obejmowała 7 tysięcy elektronicznych czeków, każdy o wartości 300 zł. Łącznie w ramach programu przygotowano 8333 czeki. Za kilka dni niewykorzystane świadczenia mogą wrócić do kolejnych naborów. Druga szansa pojawi się za tydzień, wtedy do rozdysponowania będzie około 1000 czeków. Kolejny nabór zaplanowano 2 listopada, również o godzinie 10. Tym razem przewidziano około 334 czeki. Z bonu można skorzystać podczas pobytu w uczestniczącym w programie obiekcie noclegowym na terenie lubelskiego. Warunkiem są co najmniej 2 noclegi.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Dziś o 18:00 odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers w chełmskim kinie Zorza. Tym razem miłośnicy kina będą mogli obejrzeć włoską produkcję pod tytułem Takie jest życie. O szczegółach nadchodzącego seansu opowiada Agnieszka Bąk, prelegentka najbliższego spotkania DKF-u.
0: Przeniesiemy się na słoneczną Sardynię. Co ciekawe, jest to prawdziwa historia pasterza wiekowego już dosyć, który stoczył nierówną walkę z deweloperami, którzy chcieli zabrać mu jego ukochaną plażę, na której wypasał bydło. Więc film śledzi losy tego pasterza, inspirowane właśnie prawdziwą historią, która wydarzyła się około dekady, 15 lat temu naprawdę, i tą sprawą włoskie media żyły. Była to dosyć duża sprawa, trochę porównywalna do inwestycji, tak jak teraz mamy Hotel Gołębiewski. Teraz reżyser Riccardo Milani postanowił opowiedzieć o tym, o tej historii, jako też walce między cywilizacją a naturą, o poszanowaniu ziemi.
8: Film podejmuje wiele różnorodnych wątków, które staną się punktem wyjścia do moderowanej dyskusji tuż po projekcji. Młody pianista Seweryn Szarpak ukończył edukację w Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmie. Perspektywiczny artysta, który miał okazję grać chociażby w Palestynie, uzyskał dyplom szkoły z wyróżnieniem. I teraz czeka nas jego recital zatytułowany Poprawka. Skąd pomysł na nazwę?
10: Nazwaliśmy to Poprawką. Ale tak się składa, że egzamin dyplomowy oczywiście zdałem z wyróżnieniem, ale jest to taka tradycja, można powiedzieć. Moja pani profesor, pani Agnieszka Szulc-Brzyska, co roku dawała mi na wakacje nowe utwory do nauki. Wszyscy się śmieli, że ja mam poprawkę, bo muszę w wakacje ćwiczyć nowy program. I w tym roku postanowiliśmy, że skoro przez wakacje ćwiczę, uczę się nowych utworów, można wykorzystać to i zagrać recital. Nazwaliśmy to Poprawką. Trochę sensacyjnie, myślę.
8: Opowiada bohater piątkowego recitalu, który w Państwowej Szkole Muzycznej odbędzie się o godzinie 17. A więcej o muzycznej drodze Seweryna Szarpaka będzie można dziś usłyszeć w Radiu Bon Ton po godzinie 18 w dzisiejszym wydaniu podcastu Bliżej Kultury.
2: Bon Ton Radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki.
3: Witam Was przy czwartku. Właśnie o tym odcinku chciałam powiedzieć z takim przymrużeniem oka, bo ostatnio właśnie, gdzie był alarm w niedzielę o 4 rano, wyobraźcie sobie, że obudziłam się, wiecie na który? Na długi, odwołujący. A spałam przy otwartym oknie. Dobra, jedziemy. Powtarzamy sytuację z niedzieli. Jesteśmy w domu, nagle słyszymy syrenę, jest czwarta nad ranem i pierwsza myśl, co się dzieje? Druga, czy to alarm? No oczywiście alarma, trzecia, no właśnie, co ja mam teraz zrobić? Dzisiaj sprawdzamy to bez paniki, bez teorii, bez filmowych scenariuszy, bo syrena ma nas przede wszystkim poinformować, że trzeba zwrócić uwagę na komunikaty. W Polsce mamy obecnie dwa podstawowe sygnały alarmowe dla ludności cywilnej. Pierwszy, 3 minuty dźwięku modulowanego. Czyli takiego, którego ton zmienia się w górę i w dół. To oznacza ogłoszenie alarmu. Drugi, 3 minuty jednostajnego, ciągłego dźwięku. To jest odwołanie alarmu i właśnie ten mnie obudził. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Sam dźwięk syreny nie mówi nam, jakie dokładnie zagrożenie wystąpiło. Dlatego po usłyszeniu alarmu nie zgadujemy. Nie sprawdzamy najpierw, co napisała koleżanka na Facebooku. Szukamy oficjalnego komunikatu. Radio, telewizja, internet, alert RCB, regionalny system ostrzegania, komunikaty słów, regionalny system ostrzegania, komunikaty służb i władz. Tutaj najszybciej na Facebooku.

0: służb. A jeśli jesteśmy w budynku, zostajemy tam, jeżeli właśnie takie zalecenia wynika z komunikatu, bo w różnych zagrożeniach bezpieczne zachowanie może wyglądać zupełnie inaczej. I jeszcze jedna ciekawostka. Syreny nie oznaczają wyłącznie prawdziwego zagrożenia. Mogą być również wykorzystywane podczas ćwiczeń i treningów. O takich ćwiczeniach mieszkańcy powinni zostać poinformowani z wyprzedzeniem, ale wiemy, jak to bywa w praktyce. Dlatego jeżeli usłyszymy syrenę, nie zakładamy automatycznie ani to na pewno katastrofa, ani to pewnie tylko ćwiczenia. Po prostu sprawdzamy oficjalne informacje. I teraz najważniejsza rzecz do zapamiętania. Możemy mieć w głowie tylko trzy kroki. Syrena, informacja, reakcja. Słyszę syrenę, sprawdzam, czego dotyczy alarm i dopiero wtedy działam zgodnie z komunikatem, bo największym błędem jest zarówno panika, jak i całkowite zignorowanie sygnału, co może wydawać się najprostsze w tym momencie, klikając zgłoś spam alert RCB. Dziękuję, nara, pa. A więc jeżeli któregoś dnia nad hełmem usłyszymy syrenę, nie musimy od razu wpadać w panikę. Ale też nie udawajmy, że nic się nie stało. Syrena mówi, zwróć uwagę, a odpowiedź na pytanie, na co, znajdziemy w oficjalnych komunikatach radio, telefon, RSO, alert, RCB. I jeszcze jedno, skoro jesteśmy już przy radiu, jeżeli kiedyś internet przestanie działać, telefon się rozładuje, a informacje będą potrzebne natychmiast, warto wiedzieć, gdzie szukać wiarygodnego komunikatu. I właśnie dlatego radio nadal ma znaczenie. Tylko tutaj zaznaczam, że radio ogólnopolskie. Dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.

0: Z obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Reklama. Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
0: Reklama.
3: To jest

0: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie, protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
1: Szłam na mszę świętą. Właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
2: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
0: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem dwa pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A teraz sprawę przejmie sąd rodzinny. Jutro rząd opublikuje instrukcję reagowania na atak z powietrza. Ma być ona dostępna na rządowych stronach internetowych. Trafi też do wszystkich samorządów. Teraz warszawski spór o odstrzał dzików. Obrońcy zwierząt protestują. Nie zgadzają się na decyzję sejmiku województwa. Ten zgodził się na to, by w ciągu 2 lat myśliwi eliminowali dziki bez limitu co do liczby zwierząt. Organizacje prozwierzęce mówią, że to łamanie prawa. Szczegóły Błażej Kulesza.
3: Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, bo w nich wypowiedziała się tylko jedna ze stron.
4: W naszej ocenie jest to skandaliczna decyzja.
3: Mówi Izabela Kadłuska, prezeska Fundacji Niech Żyją.
4: Nie pozostaje to czas bez wpływu negatywnego na psychikę człowieka.
3: Przepisy mają wejść w życie w ciągu 2 tygodni od chwili publikacji w dzienniku urzędowym. Czy skarga to powstrzyma?
5: Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie.
3: Odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Wszyscy, którzy widzą, co się w Warszawie dzieje, widzą, że reakcja jest potrzebna.
3: Bo przepisy to efekt rosnącej liczby skarg w związku z pojawianiem się dzików w Warszawie.
0: Coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat w mieście brakowało takiej opieki. Powstało właśnie Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, mówi dyrektorka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u Agnieszka Wańkowska.
6: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
0: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi piłkarze mają właśnie ostatni trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup. Każda drużyna ma różne cele, ale wszyscy trenerzy mówią, że chcą wygrać, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się też ze Szwecją i z Rumunią. W Europie rusza piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie 2 wielkich zespołów i pojedynek 2 wyjątkowych trenerów. W Amsterdamie o 20:45 Holandia zmierzy się z Niemcami. Więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
8: 4-krotnych mistrzów świata po raz pierwszy w meczu o stawkę poprowadzi trener Jurgen Klopp, który już prowadzi w kadrze. Rewolucję, bo na zgrupowanie zabrał ze sobą praktycznie 2 kadry. Nie chodzi tylko o to, kto ma lepszy zestaw zawodników. Chodzi przede wszystkim o to, kto potrafi ich lepiej ukształtować. Niemieckiej bramki w Amsterdamie ma strzec Marc-André ter Stegen, aktualnie piłkarz Ajaxu. Grać mu przyjdzie jednak przeciwko koledze z Barsy, Xaviemu. Hiszpan zadebiutuje na ławce trenerskiej Holendrów. A tak o całej sprawie mówi golkiper Niemców. To będzie coś wyjątkowego, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, potem był też moim trenerem. Trzeba jednak rozróżniać jedno od drugiego. Na boisku sentymentów nie będzie, bo po nieudanych mistrzostwach świata zarówno Holendrom, jak i Niemcom bardzo zależy na zwycięstwie.
7: A mówił o tym Błażej Kulesza. 2 dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania się o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin, poinformowały władze stolicy. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, choć z przejaśnieniami. Miejscami też przelotne opady deszczu, głównie na północy i na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od około 16 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty.
9: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
5: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
8: Bonton Radio po godzinach.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu.

0: kursu fotograficznego młodzieży pod hasłem Zatrzymani w codzienności. Spotkanie połączono z oficjalnym otwarciem wystawy pokonkursowej.
1: Praca w jury była niezwykle trudna i wymagająca, bo wpłynęło ponad 60 prac, z czego każda naprawdę była bardzo atrakcyjna i spełniała walory konkursowe. Wybór był trudny, niezwykle trudny, no ale udało się wyłonić 3 najlepsze prace.
0: Mówi Kamil Błaszczuk, wiceprezydent miasta Chełm oraz jeden z jurorów konkursu. Pierwsze miejsce zdobyła Antonina Fit.
1: To była praca dotycząca RODO, o takim tytule, gdzie kilka osób zostało uchwyconych w drodze do pracy, może do domu, tego tak naprawdę nie wiemy, a ich twarze zostały zasłonięte przez znak. Zdjęcie symboliczne, ale ukazujące właśnie tę główną tematykę tego konkursu, czyli zatrzymanie w codzienności. To skłoniło nas jako jurorów do wyboru właśnie tej pracy.
0: Dodaje Błaszczuk. Drugie miejsce przypadło Antoninie Pękale za fotografię między codziennością a literaturą. A co mówi sama autorka?
2: Fotografia przedstawia starszego mężczyznę, który ogląda przez szybę jakieś książki, ogólnie jakieś takie związane z lekturą i z literaturą rzeczy. I no, ten mężczyzna jest prawdopodobnie na jakimś spacerze, jest po prostu w jakiejś takiej codzienności jego, że idzie z siatkami, z zakupami i po prostu spogląda przez szybę na te książki.
0: Jak się udało uchwycić ten ulotny moment?
2: Chodziłam po mieście i robiłam dużo zdjęć i znalazłam taki moment, gdzie spotkałam właśnie tego pana, który oglądał te książki i stwierdziłam, że jest to fajna chwila, że jest to jego codzienność, a ja tą chwilę po prostu jego uchwycę.
0: Trzecie miejsce zajęła z kolei Klaudia Manaj, autorka pracy Leśne zejście. Podczas wydarzenia jurorzy wręczyli nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy młodym fotografom. Prace laureatów oraz uczestników konkursu można oglądać w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Pocztowej 41. A teraz oddaję głos i zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
3: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze.

0: Dzisiaj w Młodych w Kulturze w Radiu Bonton przed mikrofonem w naszym studiu niezwykle utalentowany młody człowiek, absolwent już Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmie.
1: Dzień dobry, nazywam się Seweryn Szarpak.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać, Sewerynie, o Twoich dokonaniach, które z tego co słyszałem, no już trochę ich na koncie masz, ale jakbyśmy mogli na początek pomówić o Twoim początku, nomen omen, bo Ty dokładnie jesteś pianistą, zgadza się?
1: Tak.
0: Od czego to się zaczęło u Ciebie?
1: To zaczęło się jeszcze w przedszkolu. Wykazywałem takie zdolności, talent i postanowiłem, że będę chciał kontynuować to w szkole muzycznej. I wybrałem właśnie ten fortepian. W sumie tak, że mama pokazywała mi zdjęcia i akurat fortepian mi się najbardziej ze zdjęcia podobał.
0: To się wzięło tak jakoś samo z siebie? Czy ktoś cię może zainspirował, może z rodziny, albo coś kiedyś obejrzałeś, coś takiego, czy to było tylko to zdjęcie?
1: Też zainspirowała mnie pani nauczycielka, która uczyła w przedszkolu rytmiki. Zachęciła mnie, żebym kontynuował edukację właśnie w szkole muzycznej. Jak widać, opłacało się.
0: Opłacało się, no bo tak, kończysz swoje bytowanie w Państwowej Szkole Muzycznej, tak już wspomniałem tutaj w Chełmie. I jak byś podsumował te wszystkie swoje lata dotychczas tutaj, tu swoją naukę?
1: To była najlepsza przygoda w moim życiu, tak mogę powiedzieć. Ta przygoda zawierała nie tylko naukę w klasie, ale także poznawanie nowych przyjaciół, też osób, które interesują się muzyką. Były też wspólne wyjazdy za granicę, między innymi do Niemiec czy do Palestyny.
0: O,
1: nigdy nie pomyślałbym, że mogę dzięki muzyce podróżować, ale jednak udało się. Mogłem też zdobywać doświadczenie sceniczne, cały czas rozwijać warsztat pianistyczny, poznawać nowe utwory. No, bez tego by było zupełnie inaczej. Poza koncertami i występowaniem na scenie, innym wyzwaniem i równie trudnym było prezentowanie swoich umiejętności na konkursach. I to nie były tylko konkursy pianistyczne, których miałem kilka, ale występowałem też w Filharmonii Szczecińskiej podczas takiego projektu, konkursu dla młodych muzyków, którzy chcieli być dyrygentami. I to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo nigdy wcześniej nie miałem okazji

0: okazji dyrygować orkiestrą.
1: Okej, czyli z batutą jakby stałeś na podejście. Tak. I jak to wyszło?
0: To wyszło dobrze. Byłem zadowolony z tego, bo zostałem jednym z 6 laureatów tego konkursu. Aha. Też innym wyzwaniem było dla mnie uczestnictwo w konkursie kompozytorskim. Musiałem napisać swój własny utwór na wskazany skład. W tym przypadku były to skrzypce i fortepian. Napisałem go, wysłałem i okazało się, że dostałem w nim wyróżnienie. Byłem trochę zaszokowany, bo to był mój pierwszy utwór, jaki napisałem.
1: Jeszcze a propos nauki. Zastanawia mnie, jak szybko to wszystko załapałeś i tak naprawdę jak ten proces nauki wygląda?
0: Jest nauczyciel i uczeń. Mistrz i uczeń. I nawet jak się czegoś nie rozumie, to warto wykonywać te polecenia, które nauczyciel daje. One w przyszłości przyniosą bardzo pozytywne skutki. Kiedyś myślałem, a po co mi te etiudy Karla Czernego, czy jakieś inne wprawki do ćwiczenia? Jednak się okazało, że są one bardzo potrzebne dalej, żeby grać na przykład etiudy Chopina, czy inne zaawansowane utwory.
1: Które z tych utworów granych przez ciebie są takimi twoimi ulubionymi? Też dlaczego? Tak zakładam przynajmniej, że niektóre mogą inspirować na przykład melodią, inne może fajnie się po prostu grają, może jakaś historia za nimi też, tak też oczywiście może być.
0: Z tym jest różnie, bo bardzo lubię grać Bacha, ale jest on bardzo wymagający. Z kolei na przykład Beethoven wymaga bardzo dokładnej analizy i zrozumienia formy. Każdy kompozytor ma coś innego, co interesuje mnie. Z kolei na przykład Ravel stosuje takie połączenia, dość nietypowe, niespotykane, że wywołuje element takiego zaskoczenia, wrażenia.
1: Ty kończysz swoją przygodę, jak już wspomniałem, ale jeszcze chwilę z nami zostajesz, no bo już tak naprawdę jutro będziemy mogli zobaczyć twoją poprawkę. Jakbyś mógł nas wprowadzić w szczegóły tego wszystkiego?
0: Nazwaliśmy to poprawką, ale tak się składa, że egzamin dyplomowy oczywiście zdałem z wyróżnieniem, ale jest to taka tradycja, można powiedzieć. Moja pani profesor, pani Agnieszka Szulc-Brzyska, co roku dawała mi na wakacje nowe utwory do nauki. Wszyscy się śmieli, że ja mam poprawkę, bo muszę w wakacje ćwiczyć nowy program. I w tym roku postanowiliśmy, że skoro przez wakacje ćwiczę, uczę się nowych utworów, można wykorzystać to i zagrać recital. Nazwaliśmy to poprawką. Trochę sensacyjnie, myślę. Przygotowałem różne utwory od baroku aż po jazz. Będzie to Bach, Brahms, Chopin, w opracowaniu Franciszka Liszta, też Ravel, Debussy, a na końcu utwory z repertuaru Charlie'ego Parkera.

0: A co dalej z kolei? Bo wiem też, że masz jakieś plany, no też masz sukcesy na koncie, jednak no nie małe, sam powiedziałeś, dyplom z wyróżnieniem. Co dalej?
1: Dalej będę studiował fortepian na Akademii Muzycznej w Katowicach. Za 10 lat, no ciężko powiedzieć, bo 10 lat temu nie sądziłem, że nawet będę tak grał na fortepianie jak teraz. Na przykład 2 lata temu nie sądziłem, że będę grał też jazz, bo skupiałem się tylko na klasyce. No, chciałbym być takim pianistą koncertującym. Nie wiem, czy taki solowy pianista, czy bardziej w zespole. To musiałbym się zastanowić nad tym. Mhm.
0: Dotychczas solowo, rozumiem, działasz?
1: Solowo i w zespole.
0: Okej, okay. I która z tych form jest ulubiona? Czy nie ma takiej? Każda jest trochę inna.
1: Każda jest trochę inna. Solowo wszystkie oczy skupione są na mnie. To jest takie utrudnienie, ale z drugiej strony, jak gram z kimś, to jest taka odpowiedzialność, że ja muszę zagrać dobrze, żeby ktoś przeze mnie też mógł zagrać dobrze, dzięki mnie. Zapraszam Państwa na recital pod tytułem Poprawka, który odbędzie się jutro, 25 września. O godzinie 17 w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Idy Händel w Chełmie. Zapraszam.
0: Oczywiście życzę Ci powodzenia w występie, no i dalszych sukcesów. Naszym gościem dzisiaj w Radiu Bonton był Seweryn Szarpak. Sewerynie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Janek Zieliński, bliżej kultury, młodzi w kulturze, Radio Bonton.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z
0: Reklama. Bonto.

0: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borysewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
0: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
0: W postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z koła gospodyń wiejskich ze Słuczanki.
3: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
0: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl. Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
4: Rozmawiałem z prezesem OpenAI, samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
0: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie pieszym. Dlatego policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole.
5: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
0: Mówi rzecznik lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 500 osób. Muzyczny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Dziś premiera filmu Mniej obcy to opowieść inspirowana życiorysem Jana Borysewicza, lidera zespołu Lady Punk. Bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, choć nie było łatwo, mówi reżyser Christopher Rus.
6: Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. Potrzebowało trochę takiego czasu, żeby zaufać, że szczerze opowiemy tą historię.
0: W roli Jana Borysewicza wystąpił kinowy debiutant Mikołaj Bukrewicz, także muzyk. Mniej obcy rywalizuje w konkursie głównym o Złote Lwy.
7: Bonton Radio.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w turnieju rangi WTA 250 w Chengdu wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Z kolei Majchrzak w turnieju tej samej rangi w Hangzhou pokonał Włocha Mattie Belucciego 6-3, 6-4.
9: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem, no i chcąc nie chcąc serwis zawsze ustawia grę i tworzy komfort na korcie, więc miałem dużo tego komfortu.
8: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Yuncha Oketebu, a Hurkacz z Amerykaninem Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym, gdzie jutro w ramach Ligi Narodów zagrają z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
10: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezły stałe fragmenty gry, ale koniec końców zobaczymy jutro. Ja wierzę po prostu, że jutro wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
8: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek były czwarte w rywalizacji drużynowej K1 Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej Iwrei. Polkom do podium zabrakło niecałe 3 sekundy. Zwyciężyły Słowaczki. Z kolei męskie drużyny biało-czerwonych K1 i C1 zajęły odpowiednio 7 i 8 lokatę. W obu konkurencjach wygrali Francuzi. Japoński pływak Shin Ohashi podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi ustanowił rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-latek pokonał ten dystans w 2 minuty 4 sekundy i 83 setne i poprawił wynik Chińczyka Haiyanga Kina z Mistrzostw Świata w Fukuoce w 2023 roku.
0: Parasole jutro przydadzą się wszędzie. Najbardziej na północy Polski, bo tu padać ma najmocniej. Temperatura jesienna około 11 stopni w górach, w Karpatach tu najchłodniej, a najcieplej na zachodzie Polski i na południowym zachodzie 17. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, przejaśnienia też jutro są możliwe.
7: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
10: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Newsy dnia.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu, w którym powracamy do niepokojącego nagrania z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, które trafiło do ogólnopolskich mediów. Sprawę wyjaśniają obecnie władze powiatu chełmskiego oraz prokuratura. Materiał pokazuje jedną z mieszkanek placówki w sytuacji, która wzbudziła poważne pytania dotyczące sposobu sprawowania nad nią opieki oraz ograniczenia jej swobody ruchów. Według medialnych doniesień kobieta miała być przypięta pasami do ramy łóżka pozbawionego materaca. Władze powiatu podkreślają, że konieczne jest ustalenie pełnych okoliczności zdarzenia, między innymi tego, kiedy powstało nagranie, w jakich warunkach doszło do przedstawionej sytuacji i kto był w nią zaangażowany. Starosta chełmski Piotr Daniszczuk poinformował, że jest wstrząśnięty nagraniem. Zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji, jeśli zostaną potwierdzone nieprawidłowości. Jednocześnie zaapelował, by przed zakończeniem postępowania nie przesądzać o odpowiedzialności pracowników placówki. O sprawie poinformowano rodzinę oraz kuratora mieszkanki. Zabezpieczono również dokumentacją, która może mieć znaczenie dla postępowania. 7 września sprawę w zakresie ochrony danych osobowych zgłoszono do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a 11 września zawiadomiono prokuraturę. Powiat informuje również, że w latach 2020-2026 DPS w Nowinach był kontrolowany 35 razy przez uprawnione instytucje i według władz powiatu wcześniejsze kontrole nie wykazywały naruszeń praw mieszkańców. Obecnie trwa postępowanie sprawdzające, które ma odpowiedzieć na pytania, co dokładnie wydarzyło się w placówce i czy doszło do naruszenia obowiązujących procedur. Do zdarzenia z udziałem hulajnogi elektrycznej i ciągnika rolniczego doszło w Orłowie Drewnianym. 12-letni chłopiec, który jechał za ciągnikiem, uderzył w jego tylne koło, gdy kierowca rozpoczął manewr skrętu. Do tej kolizji doszło wczoraj po godzinie 17. Na miejscu pracowali policjanci, a o ich ustaleniach mówi podkomisarz Anna Huszcza z krasnostawskiej komendy.
2: Kiedy kierujący ciągnikiem rozpoczął manewr skrętu, kierujący hulajnogą elektryczną wjechał w ciągnik, uderzając w jego tylne prawe koło. 12-latek miał na głowie kask ochronny. Został przetransportowany do szpitala w Krasnostawie pod opieką swojego ojca, a następnie do szpitala w Lublinie. Na szczęście przeprowadzone badania wykazały, że chłopiec doznał jedynie ogólnych potłuczeń.
1: Przy tej okazji

0: nowych AED wraz z wyposażeniem, które zostaną zamontowane w siedzibie Urzędu Gminy przy ulicy 3 Maja. Projekt jest realizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego. Wyłoniony dostawca będzie zobowiązany dostarczyć sprzęt do 31 października oraz przeprowadzić instruktaż z jego obsługi dla pracowników urzędu. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi do 170 tysięcy złotych. Do końca października tego roku ma powstać również dedykowane miejsce parkingowe na ogólnodostępnym parkingu gminnym. Kolejnym elementem działań gminy będzie zakup fabrycznie nowego 9-miejscowego mikrobusa, który będzie przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach. Pojazd ma umożliwić jednoczesny przewóz co najmniej 6 osób na miejscach siedzących oraz jednej na wózku. Szacowana wartość zamówienia to również do 170 tysięcy złotych, a dostawę zaplanowano na 1 grudnia. Nadburzański Oddział Straży Granicznej zaprasza mieszkańców i pasjonatów historii do wspólnego oddania hołdu żołnierzom, którzy w 1939 roku do końca pozostali wierni złożonej przysiędze. Bitwa pod Wytycznym była jednym z ostatnich regularnych starć kampanii wrześniowej. 1 października 1939 zgrupowanie Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem generała Wilhelma Orlika Rickemana stanęło do walki z Armią Czerwoną. Uroczystości w Wytycznie rozpoczną się 1 października w południe przy miejscu pamięci pod Kopcem Chwały żołnierzy KOP. W programie m.in. apel poległych i wspólna modlitwa ekumeniczna. Na grobach żołnierzy zapłoną znicze, a uczestnicy uroczystości złożą wieńce. Nie zabraknie także stoisk promocyjno-edukacyjnych instytucji oraz służb mundurowych. Organizatorem wydarzenia jest Nadburzański Oddział Straży Granicznej, a partnerami Lubelski Oddział IPN oraz Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W magazynie także o koncercie, na który serdecznie zapraszają wszyscy zaangażowani w pracę chóru Rapsodia z 2. Liceum Ogólnokształcącego. Niedawno chór w Hiszpanii wyśpiewał 1. miejsce w kategorii muzyka sakralna i srebrny dyplom w kategorii pop na tegorocznym międzynarodowym konkursie Canso Mediterania w Loret de Mar i Barcelonie. A w najbliższą niedzielę młodzi chórzyści wraz z opiekunami artystycznymi zechcą podziękować wszystkim, którzy wsparli ich wyjazd i przygotowania.
1: Ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić słuchaczy Radia Bonton w najbliższą niedzielę, 27 września o godzinie 18 do kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza w Chełmie. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewni nasz chór Rapsodia. A po mszy zapraszamy serdecznie na krótki koncert. Będzie to występ dla nas szczególny. Tym koncertem chcemy przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, instytucjom, darczyńcom, dzięki którym ten wyjazd mógł się odbyć, bo bez Państwa życzliwości i wsparcia nie byłoby tego sukcesu. Serdecznie zapraszam. Niedziela 27 września, godzina 18, Kościół Świętego Kazimierza w Chełmie.
0: Mówi Zbigniew Niderla, dyrektor 2. Liceum w Chełmie, a w Hiszpanii chórzyści rywalizowali z kilkunastoma formacjami z Europy.
2: Puls dnia. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
2: Bonus

0: Łatwiej znajdziemy miejsce schronienia, pojawią się specjalne znaki. Łatwiejszy ma być też dostęp do lekarzy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Piłkarze trenowali przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną. Zaczyna się Liga Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znaki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle pojawią się w całej Polsce. Będą informować o miejscach doraźnego schronienia. Wszystkie takie miejsca można już teraz znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
0: Do końca roku oznakowanych będzie 85 tysięcy miejsc schronienia. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99. Cel jest jeden.
2: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
0: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa. Niemcy ścigają go w sprawie wysadzenia rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom i uwolnił go. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Orzeczenie polskie było wykonane tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Wołodymyra Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w Sądzie Okręgowym w Puli.
0: Wołodymyr Żurawow ogłosił głodówkę. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania, zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. To jeden z najbardziej uczęszczanych dworców kolejowych w Polsce. Krakowski Dworzec Główny czeka gruntowna przebudowa. To konieczne, bo przepustowość tego węzła powoli przestaje być wystarczająca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
4: Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych.
0: Docelowo, by zwiększyć przepustowość, perony na stacji będą podzielone, tak by mogły na nich stawać pociągi odjeżdżające w dwóch różnych kierunkach. Powstanie łącznica na Żabińcu i dodatkowe tory na trasie do Miechowa. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym. Jutro w ramach Ligi Narodów zagrają tu z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
5: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
0: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Jutro w całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu. Najwięcej spadnie na północy i północnym wschodzie, miejscami 25 mm. Dużo. Temperatura od około 10 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 19 na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Bonton Radio na 104.5 FM.
1: Sean Paul and Sasha, come sing.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
4: Ondon Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnię Ukraińca w Jarosławiu. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, którego dopuścił się obywatel Ukrainy w Jarosławiu. Nazwał to wstrząsającą zbrodnią. Oświadczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność, a okoliczności muszą zostać szybko wyjaśnione. Złożył też kondolencje bliskim zabitego księdza i życzenia powrotu do zdrowia rannym. Przypomnijmy, do ataku doszło dziś na Podkarpaciu, na terenie opactwa w Jarosławiu. Prokuratura prowadzi oględziny na miejscu dzisiejszego ataku nożownika. Napastnik jest obecnie badany na obecność środków odurzających. Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Jarosławiu.
1: Został poddany badaniu alkomatem i pobrano mu krew do dalszych badań. Te wyniki z badania alkomatem, czyli na zawartość alkoholu, były z wynikiem negatywnym 0,0. I o tym Państwa informowałam. A cały czas czekamy na wyniki z badania krwi.
0: Jak ustaliła prokuratura, nożownik wjechał do Polski z Niemiec dziś w nocy. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą, a potem na transkrypcję aktu małżeństwa w polskich urzędach stanu cywilnego. Po zmianie rozporządzenia mamy już prawie 300 transkrypcji, choć pojawiają się też problemy. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Przed miesiącem weszło w życie rozporządzenie, które umożliwia transkrypcję w rejestrach stanu cywilnego, czyli mówiąc wprost, w systemach komputerowych urzędów stanu cywilnego. Tak by mogły być wpisane dwie żony albo dwóch mężów, choć wciąż nie wszyscy się stosują, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
3: Widzimy, że niektóre samorządy tutaj bardzo jasno deklarują swój opór. Dalej będą kontestować ze względów politycznych i ze względów homofobicznych.
2: Pary jednopłciowe już mają prawo do ubezpieczenia w NFZ-cie czy do zasiłku opiekuńczego w ZUS-ie. Nie ma na razie uregulowanych kwestii podatkowych. Część par przy wsparciu organizacji społecznych nie wyklucza, że będą o to walczyć w sądzie.
0: Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami elektrycznymi mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli ze strony Policji i Straży Miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami zaczyna kampanię. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych.
4: Możecie Państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
0: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykrywa i lokalizuje drony na podstawie dźwięków ich silników. Urządzenie wykorzystuje sieć mikrofonów i potrafi bardzo dokładnie wskazać położenie i trasę lotu bez załogowca. Twórcy podkreślają, że rozwiązanie jest tanie, nie emituje własnych sygnałów i może pomagać w ochronie ważnych obiektów. Trwają już rozmowy o wdrożeniu technologii do produkcji. Technologia pozwala rozbudować system tak, by wspomagał systemy obrony przeciwlotniczej. I jeszcze sport. Dobre wieści z Chin. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych tam turniejów. Hurkacz wygrał w Chengdu z Kazachem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou z Włochem Belluccim. Na jutro synoptycy przewidują dużo chmur i deszczowe epizody. Na północy kraju opady mogą być chwilami intensywne. Termometry pokażą od 10 stopni w górach na Podhalu do 19. Najcieplej na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, choć okresami silniejszy.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bon.

0: blisko domu to nowy trend na rynku nieruchomości. Rząd powoła centrum do walki z dezinformacją, niedługo ma ruszyć. A rusza powoli sezon grzewczy. Eksperci przypominają o montowaniu czujników tlenku węgla. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacniane konstrukcje, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
1: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynkupierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną i zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku pierwotnego.
2: To będzie również jakiś element konkurencji pomiędzy deweloperami i ten proces już niebawem po prostu ruszy.
1: Popyt na schrony na razie nie odbija się na cenach za metr w większych miastach, a raczej chodzi o preferencje klientów. Dodaje Jędrzyński.
2: Dopiero przewidujemy, że taki proces będzie postępował.
1: Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
0: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru stacji systemu internetowego Starlink na Mazowszu. Bierzemy pod uwagę wszystkie wersje wypadków, zapewniają śledczy. Jedna możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna, mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu.
3: Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
0: Z powodu utraty zasilania stacja przestała działać. Rząd powoła Centrum do Walki z Dezinformacją. Nowa instytucja ma szybko reagować na fałszywe informacje i publikować sprostowania, głównie wobec narracji pochodzących z Rosji i Białorusi. Powstanie też specjalny portal internetowy, na którym będą wyjaśniane najczęściej powielane przekazy dezinformacyjne. Uwaga na tlenek węgla. Na początku sezonu grzewczego służby apelują o montowanie czujek, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
0: Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby. 2 trafiły do szpitala po zatruciu się czadem. Koszt czujki to od 50 do 150 zł. Dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska rozpoczęła w Łodzi program o nazwie Młode Głowy Lokalnie. Wspiera on zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Martyna Wojciechowska podkreśla, że to dorośli stworzyli algorytmy. Świat, który jest pełen presji i porównań. Dlatego właśnie to dorośli są odpowiedzialni za to, by pomagać młodzieży. Program Młode Głowy Lokalnie obejmuje działania edukacyjne i profilaktyczne. Jest bezpłatny, ma być stopniowo rozszerzany z Łodzi na całą Polskę. Czekamy na złotą jesień, na razie jest raczej szara. Przez kraj będą wędrować jutro chmury z przelotnym deszczem, zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie. Temperatura nie przekroczy 19 stopni, a miejscami będzie znacznie chłodniej. Warunki biometeo niekorzystne, czyli przyda się trochę kawy i czekolady.
5: Słuchacie Bonton Radio.
6: Czorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.

Czas leci bardzo szybko, bo już mamy ostatni czwartek września. Ale mamy też nocną czwartkową porę, a to oznacza spotkanie z cięższym brzmieniem na antenie Radia Bonton. Dobry wieczór, Marcin Petruk. Witam wszystkich w 426 odcinku wieczornej Rokosfery i w kolejnym przeglądzie. A otworzyliśmy go kompozycją Pulling Inward od krakowskiej grupy Oumuamua, na którą trafiłem kilka dni temu. Właściwie to trafiłem na cały album Irreversible jeszcze z 2023 roku i mam nadzieję, że ten skład nie zawiesił działalności, bo muzyka jest naprawdę godna uwagi. Następnym zespołem w dzisiejszym zestawieniu jest wrocławska formacja Mrowie, która tworzy doom metal, ale w bardzo mrocznym wydaniu i która na początku lipca zadebiutowała albumem Zgnilizna. Mamy na nim 6 klimatycznych w wyjątkowy sposób utworów, a drugi z nich, który poleci za chwilę, nosi tytuł Łgasz. Po nim sięgniemy po twórczość śląskiego zespołu Radogost, myślę, że dobrze znanego na polskiej scenie pagan folkowej. Tenże skład w połowie lipca wydał album Dziedzictwo Ognia, do którego sięgnięcia również zachęcam. I właśnie na zachętę, proponując kompozycję Cząstka Pierwotnego Zła. Cóż, gramy, wracamy niebawem.

0: Cześć, z tej strony Michna Mateusz, basista zespołu The Dead Hearts. Razem z kolegami z zespołu zapraszamy Was na nasz najbliższy koncert, który odbędzie się w Lublinie w klubie Graffiti 10 października o godzinie 19. Razem z nami zagrają zespoły Ulica oraz warszawski Bloody Mess. Specjalnie dla słuchaczy Wieczornej Rokosfery oraz Radia Bonton mamy przygotowaną niespodziankę. Odezwijcie się do nas, do zespołu The Dead Hearts w wiadomości prywatnej na Facebooku albo na Instagramie, żeby ją odebrać. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Widzimy się pod sceną 10 października. Niech metal będzie z Wami.
1: Hej, tu Magda z zespołu Dump Moon. Już 3 października ruszamy z naszą traską Moon of Nihil Tour po Polsce, a pierwszym przystankiem będzie muzyczna meta w Częstochowie. Zagrają z nami dwa świetne zespoły, Negative Paradise oraz Bazums. Będzie mocno, będzie mrocznie i przede wszystkim będzie dużo dobrej muzyki na żywo. Naprawdę nie możecie tego przegapić. 3 października, muzyczna meta w Częstochowie. Wpadajcie, zabierzcie znajomych i rozpocznijcie z nami Moon of Nihil Tour. Do zobaczyska. Pozdrawiam.
2: Na koncerty zapraszamy, tak samo jak zapraszamy do wspierania zespołów, które prezentujemy w naszej audycji. Like na fejsie czy sub na YouTubie to też duża cegiełka. Tymczasem lecimy dalej. Lubelska formacja Murder Fist przygotowuje się do wydania debiutanckiego krążka, ale tutaj oddam głos jednemu z jej muzyków.
3: Siema, Wieczorna Rokosfera, z tej strony Grzesiek, kapela Murder First. Mamy dla Was radosną nowinę. Jeszcze w tym roku światło dzienne ujrzy nasz pierwszy studyjny album First to Kill, którego próbkę będziecie mogli usłyszeć już za chwilę. Zanim to jednak nastąpi, chcemy Was wszystkich zaprosić na nasze nadchodzące koncerty. Najbliższe koncerty to Białystok 9 października, Rzeszów 24 października i Lublin 5 grudnia. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Wieczornej Rokosfery oraz całą ekipę audycji i zapraszamy do słuchania pierwszego singla. Numer nazywa się Betrayal.
2: Utwór Betrayal już za moment, natomiast zaraz po nim przeniesiemy się do Białegostoku, gdzie całkiem niedawno zawiązała się defowa formacja Hellslaughter. W sierpniu tego roku ekipa wydała epkę The Silent Martyr, która naprawdę solidnie daje do pieca, co też zademonstrujemy zaraz po grupie Murder Fist utworem tytułowym.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Marcin Petruk, witam ponownie. Następnym składem na dzisiejszej playliście jest FAM, grupa, która w sierpniu wydała album Pleasure of Torture, po którego sięgnięcie zachęcam, również z tego względu, że w składzie zespołu mamy swojego człowieka z hełma. I tutaj pozdrowienia dla Daniela Wójtowicza, znanego oczywiście jako Nelek. Z krążka natomiast poleci za chwilę kawałek Rituals of Obsession. Później natomiast zespół, który przyciągnął mnie nazwą, bo powiedzmy sobie szczerze, kto by się nie zatrzymał, słysząc miano Farma Wuja Eugeniusza. Metalowo w opór. Szyld może nie, ale brzmienie jak najbardziej, ponieważ ta ekipa tworzy grind mieszany z innymi elementami metalu. Album pod taką samą nazwą jak zespół i utwór Kurnik Przeklętych. Ogólnie, jeżeli ktoś lubi posłuchać, jak metal groteskowo i kuriozalnie łamie wszelkie patetyczne i smutne schematy, musi po ten krążek sięgnąć. Lecimy z muzyką, usłyszymy się zaraz po niej.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Jestem znów z wami i lecimy dalej. Wrocławska metalowa formacja Sand in the Eye, która sama swój styl określa jako mental, tutaj N w cudzysłowie, co w sumie pasuje do tematyki refleksyjnych tekstów. Grupa jeszcze w 2024 roku wydała debiutancki album The Curse of Sisyphus i jest to naprawdę ciekawa produkcja. Co by was zachęcić do sięgnięcia po ten krążek, za chwilę polecajka w postaci utworu The Gravity. Później natomiast totalnie zmienimy klimat, przenosząc się do Opola, skąd pochodzi thrash metalowa załoga Commutator. 18 września, więc dosłownie kilka dni temu, ten zespół wydał drugi longplay noszący szyld We Don't Owe The Anything, z którego z kolei wybrałem dla was kompozycję Let It Bomb. Gramy!

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Wracamy do studia, Marcin Petruk, i patrzymy, co jeszcze dzisiaj będziemy grali. Następny skład na liście to Ethereos z Białegostoku, który łączy modern metal z dżentem i postmetalem. W drugiej połowie lipca ta ekipa wydała singiel When the World Start Back i jest on dosłownie ciężki, co odczujecie, mam nadzieję, nie tylko słuchem. Przedostatnim składem w dzisiejszym odcinku będzie death metalowa załoga We Dwelt in Silence, która co prawda nie wiem skąd pochodzi, ale natknąłem się w sieci na jej singiel Beast Equal Human. I tutaj kropka, bo ten zespół naprawdę niewielu ujawnia na swój temat, więc pozostaje czekać na kolejne utwory. Wcześniej jeszcze grupa Ethereos.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Dotarliśmy prawie do końca dzisiejszego odcinka, ale zanim to nastąpi, to jeszcze jedna perełka w zestawieniu. Szczecińska metalcore'owa załoga działająca pod szyldem Serpents, która pod koniec lipca pochwaliła się naprawdę kozackim singlem Painkiller. Twórczość tego zespołu śledzę od dłuższego czasu i jak dotąd się nie zawiodłem na żadnym utworze, w tym przypadku nie jest inaczej. Także tym pozytywnym akcentem kończymy odcinek, w kolejnym słyszymy się w przyszły czwartek, a do tego czasu, jak mówią najstarsi Indianie, niech metal będzie z wami.